spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kaha,

0: wracamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki, bliżej miasta, bliżej ciebie.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
3: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
0: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
3: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
0: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/wbo.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Nadciąga Festiwaland 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegrab tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Mamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
1: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
2: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
0: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
2: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
0: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
2: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
0: Co im to daje? Co oni mówią?
2: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne i nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
0: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidzących.

0: znajomych taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
1: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
0: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
1: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
0: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
1: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
0: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
1: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
0: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
1: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
0: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
1: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
0: Czy po kongresie coś zostanie?
1: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
0: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
6: Eko Wrocław.
7: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później warzymy. Zadanie jest trudne do wykonania dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
8: Tak.
7: Oczywiście. Lubisz kopać?
8: Tak.
7: Dlaczego?
8: No bo to jest ciekawe.
7: Ile tych ziemniaków już wykopałeś?
8: Aż trzy.
7: A tu jest wyższa szkoła jazdy. Czy mogę dodać twojego ziemniaka do wykopalisk? Mogę? Bardzo proszę.
9: Jesień to jest taki moment, kiedy właściwie cała praca na miejskiej farmie dobiega, może nie końca, plony to teraz.
7: Teraz jest czas właśnie na plony, dlatego dzieci mają idealną atrakcję, żeby dzisiaj doznać właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
9: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
7: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
10: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na parapecie. My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
9: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
10: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysokojakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywności i ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi. To wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne. I tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
9: To jest, ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
10: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady. Natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wekować i przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa. W tej chwili mamy aż 13 rodzajów. Są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
6: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci. Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
9: Dlaczego to jest ważne?
6: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
9: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
6: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
9: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późno jesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
10: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
9: Duża jest ta farma?
10: W tej chwili Jeżeli farma to są 3 hektary, z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
11: Wiktoria Szewel.
0: Co dzisiaj serwujecie?
11: Dzisiaj serwujemy krem zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy boraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, wyklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
0: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć i gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś? Może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników?
10: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce, oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław, są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy, pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z Uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii. Pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
2: Ekologia we Wrocławiu.
0: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tzw. otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
13: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
14: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
16: Edukacja we Wrocławiu.
15: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
17: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów o właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście, sejmiku, zarządu. Jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia, zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
15: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
18: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycko.
15: Co to jest za sprzęt?
18: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego, bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
15: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
18: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
15: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
18: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
15: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
18: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. Ale i on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
17: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
15: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
17: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym
19: powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więc
16: istotne dla Wrocławia.
15: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
20: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
15: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
21: Magdalena Wysołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
15: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
21: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
15: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
21: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęca na to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
15: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
21: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże bardzo zainteresowanie młodzieży.
15: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
21: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych, ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tę broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
15: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
2: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
16: Edukacja we Wrocławiu.
0: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
23: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, z dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu. Teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci i to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny przedszkolny Uczniów Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że wymyślimy dzisiaj i zostanie to wdrożone, do tego trzeba specjalistów, do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwszy taki oddział otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach no był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość, znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, no myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy. Mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry, to nie jest tak, że każdy nauczyciel może z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
0: Jak to się układa skala liczbowo, jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
23: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do 12 w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
0: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
23: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no, na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. Dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
0: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej, potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
23: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no też już widzimy zmianę, trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę takich dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
0: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
23: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji blisko połowę środków.
0: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
23: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, z wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy. No ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no, dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
0: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie tam odetchnąć.
23: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować, to było na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
0: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
23: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No bo to są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przyjść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się okaże z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innej.
0: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
23: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych, bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej, także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną, mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
16: Istotne dla Wrocławia.
0: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
2: Reklama.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
5: 15 zł.
7: Lepiej.
5: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
7: Z kuponami?
5: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
25: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
24: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
26: Zbliżamy, pobieramy, obracając mazutkę.
15: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się

0: zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
1: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
2: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna, przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umią tego robić, i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację w czasie, powiedzmy, letnim. Nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
3: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
4: Przepraszam bardzo. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mamy samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic. One są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Ja to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas. Jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na Gapę.
3: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
4: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi.
3: Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
4: Tak, będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
3: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
4: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy

0: się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
1: To czemu to sprawdzacie?
0: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
1: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
0: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
1: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
0: Tak, tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów. Tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
1: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
0: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbliżamy to. Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zwilżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
1: I co dalej z wynikami tych badań?
0: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak, to 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejsze.
2: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego. Paulina Tyniec-Pisz, tu Urząd Miejski Wrocławia. W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 zł właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
1: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
3: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
1: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
3: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnię, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
1: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
3: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
1: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone to jest częsty przypadek?
3: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
1: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej, albo że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktu na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
9: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
10: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać, ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą, ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkanek, mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. W centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzona na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa, taka przy nas, również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje. I to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje, chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademicji, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom, z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to też z diagnozy wyszło, ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy chcą tutaj, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
11: Doktor Dawid Rysiński, kierownik Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.
12: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze, co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
11: Doktor Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako Urząd Miejski.
13: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
9: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
8: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
9: Zdrowy Wrocław.
17: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocławia.
16: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
17: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady. I te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
16: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
17: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
16: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
17: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
1: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
17: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci. We Wrocławiu nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, w sieci ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
1: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
17: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem i nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
9: Zmieniamy temat.
1: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
9: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
18: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku. To też już szmat czasu. A cóż wiemy? Mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, no, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, no krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby no przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Śledzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. No więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, no pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście, jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
16: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
20: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
21: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
9: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
8: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
21: No to jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16, tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
8: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
21: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnimy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
8: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
21: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 69 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
8: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
21: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowców w Nowym Jorku, z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. I jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
8: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
21: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. I myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne, z braku lepszego słowa, miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego. Tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli Kujony i Dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000, bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniała taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu Przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
0: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
21: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnijmy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesję i pamięta ojca patriarchę rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa, więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, drogę samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
0: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
21: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy. Ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
0: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
21: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
0: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
23: Bo nie mam żadnych objawów.
24: Bo nie mam czasu.
25: Bo boję się diagnozy.
26: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
27: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
22: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
29: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
30: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
29: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował

zaopiekowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, m.in. cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom. Co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego.

0: Już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie, czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum płód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym, dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem, bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing? Maxi,

0: to, co teraz mogliśmy zauważyć, to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka, czyli wyprawka wrocławska i też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum, co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch, albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne i nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie. Oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań, czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru. I po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby? I gdzie jesteśmy? W jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież, przygotowujesz do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań, czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były tak w takiej awangardzie, więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory no, nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstów, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwo strawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
2: Eko Wrocław.
12: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później warzymy. Zadanie jest trudne do wykonania. Dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
13: Tak.
12: O, oczywiście. Lubisz kopać?
13: Tak.
12: Dlaczego?
13: No bo to jest ciekawe.
12: Ile tych ziemniaków już wykopałeś?
13: Aż trzy.
12: A tu jest wyższa szkoła jazdy. Czy mogę dodać twojego ziemniaka do wykopalisk? Mogę? Bardzo proszę.
14: Jesień to jest taki moment, kiedy właściwie cała praca na miejskiej farmie dobiega, może nie końca, plony to teraz.
12: Teraz jest czas właśnie na plony, dlatego dzieci mają idealną atrakcję, żeby dzisiaj doznać właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
14: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
12: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
15: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na farapecie. My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie, pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
14: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
15: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysokojakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywnościowy i ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi. To wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne. I tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
14: To jest, ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
15: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady. Natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wekować, przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa. W tej chwili mamy aż 13 rodzajów. Są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. porównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
16: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci. Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
14: Dlaczego to jest ważne?
16: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
14: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
16: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
14: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późno jesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
15: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja, rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
14: Duża jest ta farma?
15: W tej chwili farma to są 3 hektary. Z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
17: Wiktoria Szewe.
14: Co dzisiaj serwujecie?
17: Dzisiaj serwujemy krem, zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy buraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, biklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
14: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć? I gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś? Może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników? ogrodniku?
15: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław. Są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z Uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii, pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie, w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
2: Ekologia we Wrocławiu.
1: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tzw. otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
3: Reklama.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
20: Nie. Jakie to składniki?
19: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
20: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
19: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
21: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
22: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
24: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. a to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
2: Edukacja we Wrocławiu.
24: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
0: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakończane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek

0: na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku, zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
1: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
2: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka.
1: Co to jest za sprzęt?
2: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego, bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF.
1: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa, czy ona jest do czegoś podobna, z takiej klasycznej broni?
2: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
1: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
2: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światła laserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
1: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni,
2: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i szczerbinkę.

0: Natomiast tu takich urządzeń nie ma, to są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt natarcia, wówczas oddajemy strzał.
1: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
2: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
1: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w kołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz. A druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
3: Istotne dla Wrocławia.
2: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
4: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok. Więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
2: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
5: Magdalena Wysołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
2: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
5: Nasza szkoła uzyskała bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie repliki broni. 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
2: Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
5: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęcana to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
6: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
5: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże bardzo zainteresowanie młodzieży.
6: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
5: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych. Ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
2: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
3: Edukacja we Wrocławiu.
10: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
11: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje w wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu. I teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci. I to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny Uczniów Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że sobie wymyślimy dzisiaj i zostanie to wdrożone, to tylko trzeba specjalistów. Do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwszy taki oddział otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice, i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach no był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość, inaczej nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, no myślę, że nie, jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry. To nie jest tak, że każdy nauczyciel może takie, z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazę z edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy w taki z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
10: Jak to się układa liczbowo? Jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
11: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak, te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia. Dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do 12 w kolejnych latach. I tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana. I też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
10: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
11: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. I dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej, jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe, no docelowo może będzie w grupie regularnej, takiej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
10: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej potrzebne jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
11: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no to też już widzimy zmianę trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę takich dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
10: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
11: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty. Tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji blisko połowę środków.
10: A w ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
11: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, z wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy, no ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
10: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
11: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować, to było na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
10: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
11: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były, nie, salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No bo to są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby, nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przyjść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało w wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się kojarzy z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
10: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
11: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej. Także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną. Mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
10: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
3: Istotne dla Wrocławia.
10: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Zwierzamy, pobieramy, obracamy do mazówkę.
2: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
3: Istotne dla Wrocławia.
15: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
2: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
15: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia. Pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, który w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania już wśród mieszkańców.
16: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
17: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu no, to, co państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację. W czasie, powiedzmy, letnim, nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia. I bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
2: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
14: Przepraszam bardzo. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mamy samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy. To są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic. One są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Ja to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas. Jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na GAP.
2: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
14: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi. Mhm.
2: Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
14: Tak, będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
2: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
14: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
2: To czemu to sprawdzacie?
14: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
2: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
14: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy. Badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
2: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
14: Tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów. Tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
2: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
14: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbliżamy to. Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zbliżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
2: I co dalej z wynikami tych badań?
14: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak, to 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości i żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk, na co zwracać uwagę przy jeździe tramwajem, aby jazda dla wszystkich była jak najbezpieczniejsze.
18: To jest projekt, w którym wspieramy aktywność naukową młodych naukowców, tym razem właśnie z Uniwersytetu Medycznego. Paulina Tyniec-Pisz, tu Urząd Miejski Wrocławia. W ramach programu, który ma już w tym roku swoją 8. edycję, programu i funduszu aktywności studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych, nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 złotych właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
2: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
19: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
2: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
19: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo, głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
6: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
19: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
6: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone, to jest częsty przypadek?
19: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
6: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
23: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej albo, że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu pytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktów na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
3: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
24: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać. Ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą, ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. W centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to jest pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzana na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa taka przy nas. Również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania w porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent jest bardzo są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy i ważne są też te relacje, jak to się kształtuje i to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład Polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademickich, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom. Z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to też z diagnozy wyszło. Ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy program, projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
0: Dr Dawid Krysiński, kierownik Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.
1: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze. Co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
0: Doktor Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako Urząd Miejski.
4: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
3: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
23: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam Was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.
3: Reklama.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Meloradio Wrocław. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Jest dziesiąta. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Meloradio. Let's go!
1: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
2: Melo Radio. 3, 2, 1, let's go!
1: O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.
2: Dziś każdy

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio. Tu Colors i Prima Donna. Teraz prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: W afterze Meloradia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
9: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
10: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
9: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/wbo.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia, w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Daru, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na e-obuwie.pl i w aplikacji.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie.

0: słuchaj na 97,8 FM. Pal się z rana. After w Meloradiu.
1: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosy. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, gramy, gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Secrets, Tiesto, Kashmir. To jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mhm.
1: Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
10: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
9: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
10: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
9: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Panie Pascalu.
14: Tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: Bieber.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał film z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: A gdyby tak cofnąć czas? Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Po reklamie.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, What Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Melo Radia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Melo Radiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00 wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

autopromocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: 97 i 8 FM. Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: To już ostatnie dni, by oddać głos we wrocławskim budżecie obywatelskim.
12: Jeśli nie zagłosujesz, inni zdecydują, co powstanie w twojej okolicy.
11: A jest o czym decydować. Do wydania 39 milionów na projekty osiedlowe i ponadosiedlowe.
12: Poświęć chwilę, a Wrocław zyska twój głos.
11: Masz czas tylko do 12 października. Nie czekaj i zagłosuj na www.wrocław.pl/WBO.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
20: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
23: Tak, a co?
22: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
23: Już robię drugą.
22: Na komputer.
23: Już biorę pożyczkę.
22: Na co?
23: Na komputer. Moje ty szczęście.
24: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Aliorbank albo nic.
24: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Meloradio Wrocław. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast, bo inni gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć. Tak, teraz, pakujecie się i fruniecie. To co by to było? Dajcie znać na WhatsApp, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie, chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Filipek Nel, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, dwa miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, co tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14:00 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

0: Kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted, Gnarly, Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekend.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Wygenerowano z AI.

0: akcję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
12: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
13: Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
14: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
13: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
14: To prawda.
11: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył do tego, by można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: Chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz, strzała.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: A gdyby tak, cofnąć czas. Rycerze, wynalazki, lata 70. i wehikuł czasu. Już 16 października startuje Lumina Park Wrocław. Największy park iluminacji na Dolnym Śląsku. Wyrusz w magiczną podróż w czasie wśród miliona świateł, pełną muzyki i niezwykłych historii. Po drodze rozgrzej się ciepłym napojem i poczuj magię jesiennego wieczoru. Czeka na Ciebie gra terenowa i masa atrakcji. Widzimy się w Lumina Park Wrocław na Zamku Topacz. Przygoda dla całej rodziny zaczyna się tutaj. Więcej na luminapark.pl/Wrocław.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 14 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever turns you on. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie siana. Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie.
13: Bo Kaufland jest fresh. Fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Kiciu,
15: a?
14: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Wrocław, podkręcamy tempo. 17 października otwieramy klub After One. Nowy adres nocnych emocji. House, Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Następuje on konsultacji z lekarzem.
18: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
19: Tak, a co?
18: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
19: Już robię drugą.
18: Na komputer.
19: Już biorę pożyczkę.
18: Na co?
19: Na komputer. Moje ty szczęście.
20: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
21: Aliorbank albo nic.
20: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wybijaj.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem? A może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo? No to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.
1: Melo Radio Wrocław. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
12: Bo nie mam czasu.
13: Bo boję się diagnozy.
14: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
15: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
10: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
20: Pokaż!
19: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
20: A ile tych linii?
19: Giga!
20: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Panie Pascalu.
20: Tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Piki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: dziewczynką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Baza!
14: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
15: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
16: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato, proszę pana.
8: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
7: Autopromocja.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

0: dokładnie o 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
16: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Kapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.

0: i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
4: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
5: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
4: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
6: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

ZTB, czyli z tobą Fausty Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na

0: Jonatas i Sera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: dawką kasetne radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
19: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
18: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
19: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
18: Żebyś wiedział, że...
19: jesteś zwycięzcą.
18: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
19: Marcin Sikora.
18: Waldek Darłak.
0: Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Wyzwanie. Marlon Hofstad w Melo Radio, ja i Like, tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie, no czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano, witam na antenie Melo Radio, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
0: Dokładnie, no to co? Tak. I słuchaj, z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
0: No
1: słuchajcie, dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Melo Radio, odnośnie do niego znajdziecie na meloradio.pl.
0: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
1: I jeszcze... I za to następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
0: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Tu Mila.
0: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

Don't Hurt Me w Meloradiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek w niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.

0: 97 i 8 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wiesz za Uber Eats i Papajs? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Papajs, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Cześć, tu Baza!
18: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
19: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
20: I spotkanie z nami na żywo.

0: Że Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 złotych rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: 200 już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Walks oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

kurtki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Andzenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No, z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo, jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Reklama.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
0: Zdrowy Wrocław.
6: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
5: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławiana, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
6: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak? Żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji losowej. Jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
5: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
6: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
5: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
6: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. Dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
5: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
6: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci we Wrocławiu. Nadwagę lub otyłość stwierdza u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład, jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
5: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
6: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
0: Zmieniamy temat.
5: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski. Prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym, ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
0: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
7: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna

podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc. Używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy, już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydaszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście, jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale to po prostu

0: Krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego. Wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
1: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
6: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
8: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. No my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16 tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym. No i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
5: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
8: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża, to jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnijmy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
7: No i zobaczyć Thelmę i Louis na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
8: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 1969 roku. I duch 60-tych lat, zwłaszcza 68 roku, bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, o czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
7: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
8: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni kieszonkowcu w Nowym Jorku z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. I jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
7: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
8: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie. Oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollaka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne z braku lepszego słowa miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego i tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000, bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniał taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. Mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
7: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
8: Absolutnie. To jest fala. Dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnimy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca, patriarchę rodu, to właśnie jest on. I to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa. Więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Antonego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, drogę samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi, jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
7: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
8: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jesse'ego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy. Ba, spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
7: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
8: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
5: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek Abramik.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś opowiem Wam o pacjentach najmniejszych, najdrobniejszych, najdelikatniejszych i potrzebujących najwięcej opieki. O wcześniakach i noworodkach na porodówce w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Dlaczego będziemy o nich dzisiaj mówić? Bo Wrocław może poszczycić się tym, że jako nieliczne miasto w Polsce w szczególny sposób dba o dobrostan tych maluszków i ich rodziców. We Wrocławiu rocznie rodzi się szacunkowo od 450 do ponad 700 wcześniaków. To stanowi 6 do 10% wszystkich noworodków przychodzących na świat w naszym mieście. To oczywiście zależy od ogólnej liczby porodów w danym roku i tu żadna niespodzianka, w ostatnich latach jest ich coraz mniej. Przykładowo w 2025 roku Wrocławski Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował 7357 urodzeń. Najwięcej wcześniaków rodzi się właśnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy Borowskiej, dlatego że posiada on najwyższy stopień referencyjności, czyli jest po prostu najbardziej wyspecjalizowanym ośrodkiem, do którego mogą trafiać najtrudniejsze przypadki i to z całego regionu. Wcześniactwo oznacza częste problemy z oddychaniem, odpornością, wzrokiem i słuchem, choroby przewlekłe w późniejszym życiu, między innymi cukrzycę i nadciśnienie. Te dzieci wymagają długoterminowej opieki. Bardzo często przez wiele tygodni, a nawet miesięcy przebywają w szpitalu. To bardzo trudny czas dla rodziców, pełen stresu i lęku. I tu, oprócz oczywiście wsparcia lekarzy i sprzętu specjalistycznego, wsparciem staje się też muzyka. Badania pokazują, że muzykoterapia pomaga wcześniakom spokojniej oddychać, lepiej spać, a mamom skuteczniej karmić. Dlatego na oddziałach neonatologicznych powstają takie specjalne pokoje, w których rodzice, dzieci i muzykoterapeuci spotykają się na specjalne sesje. I ja dzisiaj Państwa na taką sesję zabieram na oddział neonatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

0: Muzykoterapia dla pacjenta to odpowiednio dobrana terapia za pomocą dźwięku. I to nie tylko instrumentu, ale również śpiewania. Berbera Królak-Olejnik, jestem kierownikiem kliniki neonatologii. Czyli mamy osobę w szpitalu zatrudnioną, która ukończyła Akademię Muzyczną, Wydział Muzykoterapii i zajmuje się tego typu działalnością, taką dosyć szeroką, bo psychologiczno-terapeutyczną, ale też włączającą rodziców do opieki nad dzieckiem w trakcie intensywnego leczenia. I ta opieka polega również na przekazywaniu własnego głosu, własnego dźwięku tym najmniejszym dzieciom, co obserwujemy, że te dzieci szybciej się stabilizują. One lepiej oddychają, potrzebują mniej tlenu, szybciej zaczynają zjadać większe porcje pokarmu, a mama przy okazji jest spokojniejsza, bo myśli o tym, żeby zaśpiewać dziecku. Ja nawet czasami jak pytam rodziców, czy państwo na co dzień śpiewacie? Nie, nigdy w życiu. Gdzie śpiewać? A tutaj bardzo chętnie. To są takie króciutkie utulanki czy kołysanki przygotowane tylko dla nas. I rodzice podkreślają, tylko dla nas. I właśnie wiemy, że ktoś tylko nami się zajmie. Nami, rodzicami i naszym dzieckiem.
1: Czy państwo z takiego stricte medycznego punktu widzenia, jako lekarze, widzą dobre efekty tej muzykoterapii?
0: Oczywiście. Nawet rodzice proszą, żeby ona była częściej. Pytają, czy może się odbywać kilka razy w tygodniu. Na razie odbywa się tylko raz w tygodniu, ale rodzice czekają na to. Czekają, żeby rozmawiać z osobą, która ma dla nich czas, żeby być razem z własnym dzieckiem i z osobą, która nauczy ich, może nie grania, ale śpiewania. Natomiast miałam mamę, która poprosiła i pożyczyła ukulele i sama grała codziennie, bo powiedziała, że dla niej raz w tygodniu to troszkę za mało i dla jej dziecka też.
1: Jakie dzieci tutaj u pani na oddziale leżą i korzystają z tej muzykoterapii?
0: No, przede wszystkim najmniejsze i najbardziej chore, czyli te, które urodziły się skrajnie przedwcześnie, te, które są podłączone do respiratora, te, które wymagają diagnostyki, długoterminowej terapii i ich rodzice, którzy najczęściej ci, którzy zostają razem z dzieckiem w oddziale, czyli ci, którzy mogą cały czas być ze swoim dzieckiem i zajmować się nim, zajmują się jeszcze za pomocą terapii muzyką, bo ci, którzy nas odwiedzają, również z tego korzystają, bo często jest tak, że rodzic z innym dzieckiem zostaje w domu, a tutaj kolejne dziecko wymaga długotrwałego leczenia i przyjeżdżają do nas popołudniami i stąd muzykoterapia jest również po południu.
1: Dla rodziców, którzy no właśnie są w stresie, no bo to dziecko jest w szpitalu, za wcześnie się urodziło, czasem ma jakieś powikłania, to też dobrze wpływa na stan matek?
0: Ależ oczywiście, to wpływa na stan nie tylko naszego malucha, ale również mamy, opiekunów, czasami dziadkowie korzystają z tego, już nie mówię o personelu, bo w momencie, kiedy zaczyna się muzykoterapia, oczywiście to jest wtedy, gdy wykonamy wszystkie procedury konieczne dla dziecka, gdy zostaną podane leki, gdy zostanie wykonane, no to wszystko, co z punktu widzenia medycznego jest konieczne, to wtedy pielęgniarki wcale nie wychodzą, siedzą na sali i poddają się tej terapii.
1: Czy to jest tylko ukulele i piosenki i śpiewanie, czy też na przykład, nie wiem, można posłuchać Mozarta, Bacha?
0: To wszystko zależy od tego, jakiej muzyki słuchają rodzice i jaką muzykę lubią. Tu chodzi o to, żeby ta muzyka była delikatna, uspokajająca, relaksująca. Więc to nie może być nic ostrego, nic gwałtownego. Wiem, że w Warszawie, bo są tylko 3 miasta, w których jest profesjonalna muzykoterapia. Warszawa, gdzie są 2 szpitale, Ruda Śląska i Wrocław. I w Warszawie wiem, że na harfie gra muzykoterapeutka. No ale to jest duży instrument. Natomiast u nas jest to taki instrument, który Weronika jest w stanie przynieść ze sobą i zastosować dla naszych pacjentów.

0: Weronika Serwa, muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej w Wrocławiu. Prowadzimy sesję muzykoterapii dla Maxa. Z panią Zonią znamy się już chwilę, więc mamy wybrane konkretne kołysanki, konkretne utwory w języku angielskim, ale też w języku niemieckim, po to, żeby możliwie jak najbardziej dokładnie odwzorować tą kulturę, tak, w której maluszek będzie się rozwijał, więc tutaj śpiewamy zarówno w języku angielskim, jak i niemieckim, no i też polskim, bo tata jest Polakiem. Więc działamy tak bardzo kulturowo. To jest właśnie jedno z takich założeń też muzykoterapii, żeby brać pod uwagę wszelkie preferencje rodzica. Chcę, żeby rodzicom było tutaj po prostu lepiej w szpitalu, żeby oprócz skupiania się na dziecku i na jego stanie zdrowia, mogli też chwilę pobyć sami ze sobą, skupić się na swoich emocjach i przeżyciach, żeby trochę nie tylko sobie to uświadomić, ale też w pewien sposób, bezpieczny sposób odreagować właśnie w towarzystwie muzyki, która jest bardzo kojąca i daje poczucie bezpieczeństwa.
1: Co takiemu maluchowi daje taka muzykoterapia?
0: Jeśli stosujemy ją regularnie, to widzimy bardzo dobrze, że ona wpływa na parametry fizjologiczne dzieci. W momencie, kiedy mama zaczyna śpiewać, ten głos dla dziecka jest bardzo dobrze rozpoznawalny i ono reaguje w sposób kojący. Widzimy, że tętno jest odpowiednie, oddech się reguluje i to wszystko jest bardzo widoczne, powiedzmy tak dosłownie, na wszystkich kardiomonitorach, które są podłączone do maluszków. Muzykoterapia wcześniaków po prostu pomaga regulować ich stany fizjologiczne, ale też wspiera ten proces dalszego rozwoju. Przy czym też oprócz działania muzykoterapeutycznego dla dzieci działamy właśnie, tak jak wspomniałam, dla rodziców. To jest bardzo ważne, żeby tutaj podczas naszej pracy brać pod uwagę obie strony, tak? Czyli nie tylko dziecko, ale też najbliższa rodzina.
1: Co dzisiaj robicie na zajęciach? Co śpiewacie?
0: Dzisiaj śpiewamy ulubione piosenki pani Zoni w języku angielskim. Jest to angielski odpowiednik naszej piosenki pani Janie. Mamy też Twinkle Winkle Little Star, też bardzo dobrze znana melodia u nas w Polsce. Będziemy korzystać też z bębenka morskiego, który znajduje się tutaj u nas w sali. Bardzo duży bębenek, który ma dwie membrany. Jedna jest zrobiona ze skóry, druga jest przeźroczysta. W środku mamy bardzo dużo małych kuleczek. Za chwilę, kiedy poruszymy tym bębenkiem, usłyszymy szum.

0: Nam, osobom dorosłym, może się to kojarzyć z szumem morza, może z jakimś padającym deszczem, ale w przypadku wcześniaków, które nie mają jeszcze takich skojarzeń, kojarzą one ten dźwięk jako wszelkie szumy w momencie, kiedy jeszcze były w brzuchu mamy, tak? Czyli szum wód płodowych, szum oddychania nawet. I jest to dla nich bardzo kojące, bo jest to dźwięk, który kojarzą, znają, rozumieją, więc chcą tego słuchać. W tym środowisku nowym dźwiękowym, w którym tych dźwięków jest zdecydowanie wiele więcej, są te dźwięki głośniejsze i jest ich czasem zbyt dużo.
1: A ukulele?
0: Ukulele jest naszym towarzyszem bardzo delikatnym, które wspiera nas w śpiewaniu. Czasem ciężko jest rodzicom się otworzyć, żeby śpiewać, powiedzmy, solo. Jeśli jest to ukulele w tle, dodatkowo zachęca nas do tego śpiewania. Zonia, what do you want to sing, Maxis?

0: teraz mogliśmy zauważyć, to właśnie to połączenie mamy z maluszkiem. To jest bardzo ważne też, że dzięki muzyce możemy tworzyć już tą więź emocjonalną i bliskość między rodzicem a dzieckiem, co jest tak naprawdę kluczowe dla później dalszego jego rozwoju. Więc właśnie ta muzyka, te kołysanki są bardzo dobrym sposobem na to, żeby zachęcać rodziców i też pokazywać im, jak samodzielnie tą więź już od pierwszych tygodni nawiązywać.
1: Rozumiem, że to nie jest tylko dobra rada dla rodziców wcześniaków, ale w ogóle dla noworodków.
0: Tak, powiedziałabym wręcz jako muzykoterapeutka, że jest to zalecenie. Zalecam, żeby rodzice śpiewali dzieciom, nie odtwarzali muzykę, tylko śpiewali po prostu swoim głosem, taki jaki mają, bez względu na to, czy uważają, że dobrze śpiewają, czy nie. Głos rodzica dla dziecka jest najpiękniejszy.
2: Zdrowy Wrocław.
1: A ja przypomnę, że dla każdego dziecka, które urodziło się we Wrocławiu, czeka wrocławski pakiet Noworodka. Czyli wyprawka wrocławska i też zawiera muzyczny akcent, płytę CD, a tam uśmiechnięte piosenki przygotowane przez muzyków z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten album jest pełen takich ciepłych utworów, kołysanek i został dołączony do całego zestawu. A w zestawie można znaleźć maskotkę, czyli wrocławskiego krasnala. Kocyk dziecięcy z unikalnym wrocławskim motywem. Body, czyli ubranko dla niemowlaka. Książeczkę dla dzieci. Wrocławski abecadlik. Materiały informacyjne dla rodziny i kupony zniżkowe w ramach pakietu Nasz Wrocław. A kto może otrzymać taką wyprawkę? No, wyprawka przysługuje wszystkim noworodkom urodzonym we Wrocławiu, których rodzice lub opiekunowie złożą odpowiedni wniosek i mają czas aż do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.
3: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam m.in. dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
2: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
7: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
1: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
7: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
1: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum, co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
7: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
1: Co im to daje? Co oni mówią?
7: Mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabo słyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne. Nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
1: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
7: Dokładnie, oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
1: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
7: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
1: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
7: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety, Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
1: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
7: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób jej robić.
1: A jak to wygląda we wrocławskich instytucjach kultury?
7: Wrocław jest naprawdę świetnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o działania. Mamy naprawdę wyróżniające się instytucje, chociażby takie jak Wrocławski Teatr Lalek, który bardzo dużo robi, chociażby przewodniki, które pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo. BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata. Jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury właśnie, żeby zadbać o tę dostępność u nich?
7: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby. Dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory no, nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
7: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwostrawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
3: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
10: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
10: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: słuchaj na 97,8 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś porozmawiamy o tym, czy kultura jest dla wszystkich, bo zbliża się 5. Dolnośląski Kongres Dostępności i w tym roku poświęcony będzie właśnie kulturze. We Wrocławiu 3-4 listopada i będą tam między innymi dobre praktyki, a tych dobrych praktyk, czyli instytucji kultury, które fantastycznie dostosowują się do różnych potrzeb swoich odbiorców, jest we Wrocławiu bardzo dużo. I o nich właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mańkowska-Kaczmarek z Fundacji Katarynka.
5: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
6: Ten kongres tworzymy wokół kilku bardzo ważnych myśli. Po pierwsze sieciowanie, żeby spotkali się ludzie, którym zależy na dostępności z całego Dolnego Śląska. Po drugie przyszłość. Jakie potrzeby będą mieli nasi odbiorcy za 5, 10, 15 lat i w jaki sposób powinniśmy projektować te działania. I trzecia myśl to dobre praktyki. Chcemy pokazać jak najwięcej małych i dużych inicjatyw, pomysłów, które realizują organizacje pozarządowe, instytucje kultury, tak żeby się dzielić, inspirować nawzajem.
4: Spróbujmy wyjaśnić, co kryje się pod tym hasłem dostępność w kulturze, dostępność instytucji kultury. Co to oznacza w praktyce?
6: Tak bardzo prosto i przystępnie powiedziałabym, że dostępność to jest tworzenie takich warunków w instytucji kultury i podczas wydarzenia, aby każdy widz, widzka i uczestnik mógł się zaangażować i właśnie być częścią bez względu na swoje szczególne potrzeby, bez względu na to, czy porusza się na wózku, bez względu na to, czy widzi, czy nie widzi, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy i tak dalej. Czyli generalnie dostępność to jest stworzenie instytucji i wydarzenia w taki sposób, aby każdy czuł się zaproszony, także osoby z różnymi potrzebami.
4: Osoby z różnymi potrzebami potrzebują czasem wyjść do kina, do teatru, do muzeum. Co im daje kontakt z kulturą? Pracujecie z nimi od lat. Co oni mówią?
6: Przede wszystkim właśnie potrzeba wyjścia do kina, do teatru i do instytucji kultury jest uniwersalna dla każdego. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby bez względu na to, czy ktoś napotyka jakieś bariery w codziennym życiu, mógł być częścią takich wydarzeń. To sprawia, że budujemy wspólnotę, zawiązujemy relacje, a o to w dzisiejszych czasach samotności przecież bardzo chodzi. To także kultura często to także pierwszy krok, żeby wrócić do siebie i żeby wrócić do codzienności, na przykład po wypadku, kiedy straciliśmy wzrok, słuch albo nie możemy już samodzielnie się poruszać. Więc to jest bardzo, bardzo ważny element takiego powrotu do siebie, powrotu do lokalnej społeczności, powrotu do codzienności. A my mamy narzędzia, które mogą wspierać ten powrót, tak? Czyli możemy tak zadbać o drogę do kina, to w jaki sposób odbieramy na przykład film albo inne wydarzenie, w jaki sposób wspieramy osoby na miejscu, żeby one swobodnie i bez żadnego lęku mogły uczestniczyć.
4: Co im to daje? Co oni mówią?
6: mówią na przykład, że pierwszy raz od wielu, wielu lat poszli do kina albo do teatru, że zawsze to było bardzo niedostępne. Albo na przykład osoby głuche czy słabosłyszące wspominają swoje wyjścia do teatru w dzieciństwie, ponieważ osoby głuche na co dzień porozumiewają się językiem migowym, a polski język foniczny jest dla nich językiem obcym. To kiedy jako dzieci, młodzież wychodzili do teatru, nie rozumieli kontekstu, nie czuli się w ogóle osadzeni w tym, co się dzieje, nie byli w stanie nadążyć i czuli się po prostu wykluczeni, czuli się niepewnie i stracili też ochotę na chodzenie na wydarzenia kulturalne i nagle mogą porozmawiać o tym z kimś bliskim, mogą śmiać się, ale mogą to zrobić tylko wtedy, kiedy na przykład seans ma napisy i tłumaczenie migowe.
4: Albo dla osób niedowidzących, albo słabowidzących, albo niewidomych, taki seans filmowy z audiodeskrypcją.
6: Dokładnie. Oczywiście to są narzędzia używane zarówno w teatrze, w muzeum, podczas oprowadzań czy samodzielnego zwiedzania. Audiodeskrypcja to jest opis, lektor, który opisuje to wszystko, co widzimy, opisuje historię, opisuje scenografię, mimikę czy emocje, które widnieją na twarzach bohaterów, ale też potrafi wspaniale ze szczegółami opisać jakieś dzieło sztuki, budynek czy wydarzenie na żywo, bo taka audiodeskrypcja też jak najbardziej powstaje.
4: Czyli to wszystko, czego osoba niedowidząca, niewidoma nie jest w stanie zobaczyć, dialogi na przykład w filmie słyszy, ale nic więcej.
6: Dokładnie tak. I to jest narzędzie, które pomaga w pełni cieszyć się kinem. Właśnie te niuanse, o których my często rozmawiamy przecież na dyskusyjnych klubach filmowych czy po seansie, te niuanse zaszyte w warstwie wizualnej. My przecież porozumiewamy się kodem wizualnym. Mówimy, że ktoś ma uśmiech Mony Lisy albo czerwieni się ze wstydu. To są ważne informacje dla osoby niewidomej, która po prostu tego nie jest w stanie zobaczyć.
4: W takim czasem schematycznym myśleniu pojawia się takie pytanie, no dobra, no ale po co tym osobom niewidomym, niedowidzącym wyjście do kina? No mogą sobie szukać rozrywki gdzie indziej. Bardzo upraszczam, trochę prowokuję tym pytaniem, ale spróbujmy wytłumaczyć, dlaczego wyjście do kina, wyjście do teatru, wyjście do muzeum jest jednak im potrzebne.
6: Ja bym spróbowała postawić też pytanie tak, czy na przykład wyjście do toalety jest nam potrzebne. Według mnie korzystanie z kultury, uczestnictwo w wydarzeniach, które są dostępne ogólnie dla większości ludzi, po prostu jest naszym prawem. Tak jak pójście do toalety to jest normalna potrzeba i nikt się nie zastanawia, czy osoba z niepełnosprawnością ruchu potrzebuje iść do toalety. Tak, każda osoba z niepełnosprawnością potrzebuje korzystać z kultury, spotkać się ze znajomymi, pójść z dziećmi właśnie na spektakl do teatru i po prostu jej prawo i podmiotowość sprawia, że ona może na równych prawach korzystać z tych wszystkich dóbr.
4: Jak w takim razie instytucje kultury powinny przygotować się na przyjęcie odbiorców, którzy mają szczególne potrzeby i gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, jeśli chodzi o świadomość instytucji kultury, jeżeli chodzi o przygotowanie ich do przyjęcia tych odbiorców?
6: Muszę powiedzieć z wielką dumą, że instytucje kultury to instytucje pionierskie, że jeszcze zanim powstało prawo, które już od 6 lat obowiązuje i nakazuje instytucjom publicznym dbanie o dostępność, instytucje kultury były w takiej awangardzie. Więc nawet na tle Europy jesteśmy naprawdę miejscem, które może się chwalić i pokazywać mnóstwo dobrych praktyk w tych obszarach. Natomiast oczywiście nie jest to równe. To znaczy są instytucje, które mają więcej środków, więcej kadr i mogą realizować wspaniałe działania dla osób z różnymi potrzebami, a są instytucje, na przykład lokalne biblioteki, domy kultury, w której 4-5 osób zajmuje się tak naprawdę ofertą, realizacją działań i wtedy ta dostępność musi zejść na dalszy plan, ponieważ nie ma za co i w jaki sposób ją

0: pomagają dzieciakom w spektrum, dzieciakom, które mają być może różne potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, przygotować się na wizytę w teatrze i wybrać na wydarzenie. Mamy spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym, różnego rodzaju warsztaty. Są instytucje, choćby Wrocławski Dom Literatury, który organizuje spacery z audiodeskrypcją i czytania sensoryczne. Mamy dostępność podczas Festiwalu Fantastyki w Zamku w Leśnicy i na przykład Wrocławską Noc Literatury organizowaną przez Wrocławski Instytut Kultury, podczas której także odbywają się spacery i czytania z tłumaczeniem na polski język migowy. Dzieje się bardzo dużo, BWA robi mnóstwo wydarzeń dostępnych. Ta oferta jest naprawdę bardzo bogata, jest z czego wybierać. Tych instytucji jest mnóstwo. Zresztą osoby, które zajmują się dostępnością, spotykają się, rozmawiają o tym i są też w kontakcie ze swoimi odbiorcami.
1: Jednym z takich aspektów, o którym mówiłaś, jest przyszłość. Jakie będą wyzwania przed instytucjami kultury, właśnie żeby zadbać o tę dostępność u nich?
0: Coraz więcej mówimy o tym i myślimy, w jaki sposób w ogóle będzie wyglądała kultura przyszłości, czego będą potrzebowali ludzie. Instytucje naprawdę są w takiej dużej zmianie, bo ludzie nie koncentrują się tylko na ofercie i na tym, żeby coś zrobić, coś zobaczyć w instytucji kultury, ale na to, żeby pobyć razem. I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o różne wyzwania, na pewno ogromnym wyzwaniem już, które się pojawia, jest neuroróżnorodność i przystosowanie działań, ale też przestrzeni dla osób nieneurotypowych, czyli osób w spektrum autyzmu, osób z ADHD. To po prostu widzimy, my widzą to praktycy, którzy zapraszają szkoły, młodzież do swoich instytucji. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem na pewno jest starzejące się społeczeństwo i prognozy bardzo dużego wzrostu zachorowań na demencję. Wszystkie choroby otępienne. Nie będzie tyle osób, ponieważ mamy niż i nie wygląda na to, że będzie to się zmieniać. Nie mamy tylu osób, które będą mogły wspierać te starsze osoby, dlatego musimy w jak największym stopniu zadbać też o otoczenie, o środowisko i o wsparcie nie tylko w domach pomocy, w szpitalach, tylko na przykład w instytucjach kultury, które mogą być takimi miejscami wsparcia. Te dwa obszary na pewno wysuwają się na prowadzenie. Kolejnym jest zdrowie psychiczne, które do tej pory nie było mocno na radarze dostępności, ale wiemy, że wszystkie badania i wszystkie dane i Światowej Organizacji Zdrowia, ale też Instytutu Psychiatrii i Neurologii mówią o tym, że 1/4 z nas przeżyła lub przeżyje w swoim życiu kryzys zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne to jest część dostępności, ponieważ my właśnie możemy, nie musimy być terapeutami, nie musimy być profesjonalistami w instytucjach kultury, ale możemy zadbać o to, żeby nasza instytucja była miejscem bezpiecznym dla osoby po kryzysie zdrowia psychicznego, żeby była zapraszająca i żeby pozwalała też właśnie zaangażować się, przeżywać emocje, tworzyć relacje.
1: Czy po kongresie coś zostanie?
0: Jak najbardziej. Po pierwsze, jestem pewna, że zostaną relacje i wierzę w to, że zostaną konkretne kierunki działań. Natomiast zostanie także raport, z którego będziemy wszyscy mogli czerpać zarówno dobre praktyki, jak i właśnie takie postulaty, które się tam pojawią, czy kierunki działań. Bardzo się także cieszę, że ten raport będzie w formie wizualnej. Na 30 stronach znajdzie się bardzo dużo tekstu, więc myślę, że będzie dla wszystkich bardzo łatwo strawne.
1: Kultura powinna być dla wszystkich. Jeśli macie takie dobre praktyki, to je zgłaszajcie.
2: To jest tydzień. To jest jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy naszym

0: kolorów. Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj na miejską farmę. To takie miejskie pole warzywne, z którego plony trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach warzywa uprawiane są naturalnymi metodami. Warzywa z miejskiej farmy trafiają do 5000 osób, do 16 miejskich żłobków, 10 przedszkoli oraz placówek Miejskiego Centrum Usług Socjalnych. Na farmie pracują osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ta praca zwiększa ich szanse na rynku pracy. Na 3 hektarach uprawiane są ziemniaki, buraki, dynie, cukinie, marchew, fasolka szparagowa, pasternak, por, cebula, ogórek zielony, natka pietruszki, szczypiorek i koperek.
2: Eko Wrocław.
1: Pierwsza stacja to są wykopki. Zadanie polega na tym, że wykopujemy ziemniaki prosto z farmy miejskiej, które później ważymy. Zadanie jest trudne do wykonania. Dla prawdziwych twardzieli. Dasz radę?
4: Tak.
1: Oczywiście. Lubisz kopać?
4: Tak.
1: Dlaczego?
4: No bo to jest ciekawe.
1: Ile tych ziemniaków już wykopałeś?
4: Aż trzy.
1: A, tu jest wyższa szkoła jazdy. Czy mogę dodać twojego ziemniaka do wykopalisk? Mogę? Bardzo proszę.
5: Jesień to jest taki moment, kiedy właściwie cała praca na miejskiej farmie dobiega, może nie końca, plony to teraz.
1: Teraz jest czas właśnie na plony, dlatego dzieci mają idealną atrakcję, żeby dzisiaj doznać właśnie tego, czego doświadczamy na farmie, czyli prawdziwe wykopki, żeby poczuć to, skąd biorą się nasze warzywa. Nie tylko z marketu i ze sklepu, ale właśnie, że są darem natury.
5: Przypomnijmy całą ideę miejskiej farmy.
1: Miejska farma to jest projekt, który właśnie skupia się na tym, żeby warzywa, które rosną w strefie miejskiej Wrocławia, wędrowały do wrocławskich placówek edukacyjnych i opiekuńczych, czyli do przedszkoli i do żłobków, żeby dzieci mogły jeść lepiej, jeść zdrowiej, a dzięki temu możemy realizować też działania edukacyjne, które uświadamiają naszych młodych wrocławian w tym, skąd właśnie pochodzi jedzenie.
6: Katarzyna Sokołowska, Wydział Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego w Wrocławiu. Uprawiamy warzywa w granicach miasta, pokazujemy, że to jest możliwe, że te warzywa mogą być zdrowe, mogą być wysokiej jakości. W dodatku pomagamy osobom, które z różnych przyczyn są długotrwale bezrobotne i nie mogą stać się samodzielne, przychodzą po zasiłek do MOPS-u. My proponujemy im alternatywę, czyli przyjazd na miejską farmę, zdobycie tam pod okiem ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego kompetencji w nowym zawodzie ogrodnika i dzięki temu spróbowanie swoich sił w nowym zawodzie. Dodatkowo dbamy o środowisko, ponieważ plony, które uzyskujemy na miejskiej farmie, trafiają do żłobków, przedszkoli, DPS-ów, samochodem elektrycznym i ograniczamy zanieczyszczenia CO2 z transportu. To jest ważne, żeby pokazywać, że to nie jest tak, że żywność przywozi się do miast tylko z terenów wiejskich. My wszyscy, jako mieszkańcy dużego, aglomeracyjnego miasta, możemy uprawiać żywność. Wystarczy do tego czasami grządka na balkonie, czasami doniczka na parapecie. My na miejskiej farmie pokazujemy, jak to robić na wielką skalę i zachęcamy przez to do wspierania rolników z okolicy, ale pokazujemy też, że każdy z nas ma codzienny wpływ na to, jakie produkty wybieramy, czy właśnie tych rolników w okolicy Wrocławia mamy i możemy w dodatku właśnie przekazywać im kompetencje, jak uprawiać w takiej prostej formie, na przykład na swoim balkonie pomidorki, które później fantastycznie smakują w naszej własnoręcznie zrobionej sałatce. To jest podstawa zdrowia nie tylko naszego, naszych mieszkańców, ale także środowiska naturalnego, bo dzięki ogrodnictwu uczymy wrażliwości na przyrodę, na to, żeby ją dbać, na to, żeby pomyśleć, co daje nam ta ziemia, z której możemy się wyżywić.
5: To też się wpisuje i w politykę Unii Europejskiej i w ogóle w politykę myślenia bardziej ekologicznego, takiego właśnie bliżej ziemi.
6: Oczywiście, że tak. O ekologii już od jakiegoś czasu rozmawiamy i wydaje się, że to nie jest temat obcy, ale żywność w mieście i uprawianie żywności w mieście jeszcze ludzi dziwi. Więc my staramy się otwierać nowy temat do dyskusji. Staramy się przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców przez to, żeby nigdy nie zabrakło im zdrowej, wysokojakościowej, dobrej żywności. A w tym pomaga nam realizacja właśnie takich projektów jak Miejska Farma Wrocław. W dodatku to ważne, że Wrocław jest sygnatariuszem takiego zobowiązania unijnego, które nazywa się Pakt Mediolański. I my w ramach podpisu właśnie paktu zobowiązaliśmy się do troski o nasz lokalny system żywnościowy i ta troska nie jest tylko teoretyczna, że mówimy, kto coś mógłby zrobić, tylko sami pokazujemy w praktyce, jak możemy zmieniać nasze miasto, żeby właśnie myśleć o tym, że to nie jest tylko duże miasto, w którym możemy rozwijać technologię, możemy budować drogi. To wszystko oczywiście jest ważne, ale musimy też zadbać o dostępność terenów zielonych, a tereny zielone to także rośliny jadalne, nie tylko ozdobne. I tak zataczamy koło do miejskiej farmy i do rozmowy o żywności.
5: To jest, ja mam takie wrażenie, troszeczkę powrót, bo jak sobie przypominam takie czasy dzieciństwa, no to dziadkowie jednak mieli ogródki działkowe, uprawiali na tych ogródkach działkowych i pomidory, i ogórki, i kalarepki, i rzodkiewki, które absolutnie zupełnie inaczej smakowały niż te ze sklepu, i truskawki, które po prostu były nie do podrobienia. Potem o tym zapomnieliśmy.
6: To, o czym pani mówi, to mówiąc wprost, my w tym projekcie nie odkrywamy Ameryki. My się staramy właśnie realizować inicjatywy, które spowodują, że ta wiedza nie zaniknie. No niestety mamy coraz mniej osób, które pamiętają jeszcze o tym, że nasze nawet bloki otaczały rodzinne ogródki działkowe, na których nie było basenów rekreacyjnych i nie były posadzone tuje, ale przede wszystkim były jabłonki, były grządki, z których nasze babcie właśnie czy dziadkowie przygotowali później w sezonie świeże obiady. Natomiast takie warzywa i owoce można też śmiało wekować i przechowywać właśnie smak wiosny czy lata na zimę. Do tego zachęcamy, tej wiedzy staramy się nie stracić. Na miejskiej farmie uprawiamy bardzo różne warzywa. W tej chwili mamy aż 13 rodzajów. Są to buraki, ziemniaki, dynie, cukinie, pasternak, kalarepa, por, cebula, więc naprawdę cały przekrój możliwości. My uczymy, jak te warzywa rosną, pokazujemy, jak naprawdę wygląda ziemniak. Niektóre dzieci czasami mylą go z kiwi, co pokazuje właśnie, jak w dużych miastach ta wiedza zanika. Do tego zachęcamy też naszych mieszkańców, żeby po prostu odważyli się i zobaczyli, że smak jest nieporównywalny. Jeżeli zadbamy o to, co jemy, to nie tylko my będziemy zdrowi, ale nasze środowisko również.
7: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci. Warsztaty, które realizujemy na farmie miejskiej, mają pokazać właśnie dzieciom, skąd pochodzi jedzenie, czyli pokazać tą zmianę od małego nasionka do wielkiej zmiany, żeby dzieciaki uczyły się właśnie szacunku do jedzenia, tego, jaka jest wykonana ciężka praca, żeby ten ziemniak trafił na nasze stoły.
5: Dlaczego to jest ważne?
7: Dlatego to jest ważne, bo większość dzieci myśli dzisiaj, że warzywa, owoce pochodzą ze sklepu, a prawda jest taka, że to jest ciężka praca, którą wykonujemy każdego dnia i uczymy dokonywania też świadomych wyborów, żeby wybierane były nieprzetworzone produkty, tylko warzywa prosto z farmy miejskiej Wrocław.
5: Jakie warsztaty im oferujecie? Co poznają?
7: Warsztaty na miejskiej farmie Wrocław polegają na tym, żeby pokazać dzieciakom praktyczne podejście do gotowania, do tego, co się znajduje na farmie. Czyli na przykład robimy pastę z marchewki, pastę z cukinii, dodajemy zawsze magiczny składnik i zachęcamy dorosłych do tego, żeby razem z nami odkrywali te smaki, ale też odwiedzamy mieszkańców farmy, takich jak owieczki, żeby też dzieci dowiedziały się, czy mleko może być od owcy, czy tylko ser.
5: Wiosna na takiej farmie, no to rozumiem, sianie, sadzenie, robota. Lato już pierwsze zbiory, jesień też, no zwłaszcza te dynie, ziemniaki i tak dalej. A w tych takich późno jesiennych miesiącach, zimowych miesiącach, co się dzieje na farmie?
6: Nasi uczestnicy pracują na farmie przez cały rok, bo mówiąc wprost, tak wygląda robota rolnika i ogrodnika. Zimą jest co robić, bo już zimą trwa produkcja rozsad, pierwsze wysiewy, które później rosną w szklarni i my już w odpowiednim etapie wzrostu wsadzamy je, mówiąc kolokwialnie, do ziemi na wiosnę. W ten sposób zwiększamy też efektywność, że nie ryzykujemy, czy nasionka, które wysiejemy w ziemi, na pewno nam wzrosną na wiosnę. My już przygotowujemy roślinkę w nieco wyższym stadium rozwoju, więc szklarnie kwitną wtedy pierwszymi zielonymi właśnie warzywami, które przygotowujemy. W dodatku jest cała masa pracy związanej z przerobieniem gruntu, jakby zadbaniem o to, żeby grunt miał chwilę na odpoczynek, więc tam trzeba ręcznie przekopać ten grunt, sprawić, żeby te warzywa, część warzyw w ogóle zostawiamy w gruncie po to, żeby one się tam rozłożyły i ten grunt odżywiły, więc jest także praca na zewnątrz, oczywiście jak tylko pozwalają warunki pogodowe, no bo jak jest śnieg i mróz, to wtedy przechodzimy do szklarni. Ale zima to jest właśnie taki moment, w którym planujemy cały nowy sezon, przygotowujemy wysiewy, przygotowujemy rozsady i ten czas bardzo szybko ucieka i wcale nie jest leniwy, bo na wiosnę już ruszamy pełną parą i start sezonu to zawsze dużo roboty.
5: Duża jest ta farma?
6: W tej chwili farma to są 3 hektary. Z 3 hektarów, może żeby to sobie właśnie łatwiej wyobrazić, jesteśmy w stanie pozyskać ponad 60 ton żywności. Farma realizowana jest od 2024 roku i zaczynaliśmy od 2,5 hektara, więc ten wzrost nie jest wcale jakiś spektakularny, ale spektakularna jest liczba osób, które korzystają z tych plonów, bo w tej chwili to ponad 5 tysięcy naszych mieszkańców, najmłodszych i najstarszych, w 37 placówkach. Mówię o żłobkach, przedszkolach i DPS-ach. Od początku, kiedy projekt funkcjonuje, zebraliśmy już 125 ton wysokojakościowej żywności i dodatkowo właśnie Fundacja Mniej Więcej, która odpowiada za transport tych plonów samochodem elektrycznym do żłobków i do przedszkoli, przetwarza ewentualne nadwyżki. Jeśli coś nie schodzi nam na bieżąco, to oni przygotowują z tego posiłki dla swoich podopiecznych. Są to samotni, schorowani seniorzy, którzy nie są już w stanie samodzielnie wyjść na zakupy, a co dopiero przygotować sobie pełnowartościowego posiłku. I z tych warzyw jeszcze starczyło nam na 15 tysięcy porcji takich posiłków dostarczanych bezpośrednio do seniorów.
8: Wiktoria Szewel.
3: Co dzisiaj serwujecie?
8: Dzisiaj serwujemy krem zupę z dyni. Do tego mamy ziemniaczek gotowany z twarogiem. Do tego mamy boraczki pieczone z czarną porzeczką i korzennymi przyprawami. I ciasto marchewkowe. I nasze pikle, wiklowane buraki i ogórki z imbirem. Wszystkie produkty, które dzisiaj serwujemy, pochodzą z farmy miejskiej. To są ekologiczne warzywa, które dostarczamy do żłobków i przedszkoli we Wrocławiu.
3: Czy ja jako taka ogrodniczka z rodzinnych ogrodów działkowych Dolinka mogłabym się czegoś nauczyć i gdzie znaleźć takie informacje, które może zamieszczacie gdzieś? Może jest jakiś taki poradnik dla miejskich ogrodników?
6: Przede wszystkim zaproszę tutaj na Wrocławskie Forum Żywnościowe. Tam dzielimy się wiedzą i na przykład dystrybuujemy takie poradniki właśnie nie tylko miejskiego ogrodnika, ale także miejskiego konsumenta, bo pamiętajmy, że my te wybory dokonujemy codziennie, więc ważne jest też, co kupujemy, od kogo, skąd pochodzi żywność, którą spożywamy. Więc to jest jedno miejsce. Drugie miejsce oczywiście też na stronie wrocław.pl w zakładce Zielony Wrocław. Są takie informacje o poprzednich sezonach farmy i wiedza, którą się dzielimy, pozyskana od ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Podstawowa dotycząca tego właśnie, jak uprawiać warzywa na swoich balkonach albo w ogródkach. W tej chwili już przerabiamy temat wykopków ziemniaków. Pokazujemy, jak to wygląda. Dzielimy się sadzonkami pietruszki. Tam jesteśmy też na przykład z ekspertami z Uniwersytetu, którzy pozwalają korzystać ze swojej wiedzy i udzielają absolutnie indywidualnych porad ogrodniczych. Dzielimy się sadzonkami cukinii. Pokazujemy właśnie, jak najlepiej takie warzywa uprawiać. My jesteśmy jeszcze cały czas w fazie rozwoju tego projektu i najwięcej działań mamy w tej chwili przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców, czyli mamy warsztaty praktyczne dla dzieci w żłobkach, gdzie nasza fundacja też przyjeżdża do najmłodszych i oswaja ich w ogóle z warzywami, że to może być bardzo fajne i smaczne. Później prowadzimy warsztaty na miejskiej farmie, gdzie powstała specjalna strefa edukacji. Do niej zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych i tu dziś też mamy wyjątkową wystawę, która ma nam dorosłym trochę otworzyć oczy i uruchomić naszą głowę i wyobraźnię, że warzywa mogą rosnąć w mieście. Dzieci dostały fantastyczne zadanie, żeby wybrać charakterystyczne budynki Wrocławia i wkomponować tam warzywa, dlatego nie zdziwią nas pomidory czy fasola, które oplatają iglicę, albo właśnie warzywa, które rosną na dachu hali. To wszystko pokazuje, że dzieci potrafią sobie dużo bardziej wyobrazić miasto pełne żywności niż dorośli. I te dzieci, które wygrały w tym konkursie, będą mogły pojawić się u nas właśnie na miejskiej farmie, w naszej strefie edukacyjnej z warsztatami. A dla dorosłych takie profesjonalne szkolenia, to myślę, że musicie Państwo jeszcze poczekać do kolejnego sezonu. Od przyszłego roku mamy już plan na to, że będziemy się prawdopodobnie w salach pojawiać z takimi warsztatami praktycznymi, na które będzie się można zapisać i uczyć miejskiego ogrodnictwa.
2: Ekologia we Wrocławiu.
3: We Wrocławiu jest około 160 rodzinnych ogrodów działkowych, które łącznie mają powierzchnię ponad 1400 hektarów. Jest więc sporo miejsca, żeby nie tylko odpoczywać na trawce, ale też uprawiać pomidory, ogórki, marchewki, pietruszki, truskawki i maliny. A miasto wspólnie z Polskim Związkiem Działkowców wdraża program tak zwanych otwartych bram. To znaczy, że będzie można iść na spacer na ogródki działkowe.
2: To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
10: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
11: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Strzelnice są już w niektórych szkołach we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a teraz będzie ich jeszcze więcej. A to za sprawą projektu Urzędu Marszałkowskiego Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. 9 powiatów i miast na prawach powiatu dostało właśnie pieniądze w ramach pierwszej edycji tego projektu. Wśród nich jest też Wrocław.
13: Edukacja we Wrocławiu.
12: Mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.
14: Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole to jeden z programów, który uruchomiliśmy dodatkowo w ramach wzmacniania bezpieczeństwa, krzewienia postaw takich przydatnych w czasach podwyższonego ryzyka. Przypomnę pokrótce, mamy kilka programów dla strażaków ochotników, kwalifikowane kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenia z obsługi statków powietrznych zakańczane certyfikatem ULC-u, ale też w ubiegłym roku pilotaż zawodów strzeleckich dla strażaków ochotników na poziomie powiatowym, a później z finałem o Puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego na poziomie wojewódzkim. W tym roku dokładamy kolejny komponent, to jest właśnie program Dolny Śląsk, strzelnica w każdej szkole. Zabezpieczyliśmy w tym roku budżetowym kwotę 2 milionów złotych na ten cel. Idea i cel programu. Chodzi o krzewienie, popularyzowanie strzelectwa w szkołach wśród młodzieży. Przypomnę, strzelectwo to dyscyplina olimpijska, aczkolwiek, żeby dzisiaj móc zapoznać się z kulturą posługiwania się broni, z samą bronią, no trzeba udać się na profesjonalną strzelnicę, a wiemy, żeby taki obiekt powstał, czy żeby było ich więcej, to jest czas, one powstają, każdego roku są nowe tego typu obiekty na Dolnym Śląsku, ale zależało nam, żeby móc takie działania, takie cele realizować bez specjalnego miejsca, bez miejsca, w którym to można robić. Stąd idea, intencje. W pierwszej kolejności program był dedykowany do szkół ponadpodstawowych na Dolnym Śląsku, czyli szkół średnich. Wnioskodawcami byli starostowie. Dziękuję tym, którzy skorzystali z tego naboru. Informacja była przekazywana do wszystkich powiatów właśnie o tym konkursie i o terminach naboru. Złożyli wnioski. Wnioski opiewają na maksymalną kwotę, mogły opiewać na maksymalną kwotę 80 tysięcy złotych na szkołę. Intencje są takie, żeby zakupować sprzęt strzelecki taki, jaki zostanie za chwilę zademonstrowany, czyli praktycznie profesjonalny, taki, który niczym nie różni się od profesjonalnego sprzętu strzeleckiego sportowego, opatrzony przyrządami laserowymi, optycznymi, które umożliwiają prowadzenie zajęć ze strzelectwa bez konieczności użycia kuli czy też śrutu. Czyli zajęcia ze strzelectwa można prowadzić na przykład na lekcji WF-u, w sali gimnastycznej, czy też w innej sali, która spełnia kryteria. Wykładowcy, nauczyciele WF-u mogą zaznajomić dzieci, młodzież właśnie z bronią sportową, z bronią strzelecką. Założenia programu były takie, żeby zakupić również tą broń krótką i długą, po 6 sztuk broni krótkiej, po 6 sztuk broni długiej, tak aby można było prowadzić zajęcia z całą grupą 25-osobowej klasy. Mamy oszczędności, prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości ogłosimy kolejny nabór. To jest sprzęt, który można zakupić, więc jeżeli samorządowcy będą chcieli, będzie im zależało, będą mogli jeszcze skorzystać z tego konkursu. Kwota założona 2 miliony złotych, wniosków wpłynęło na kwotę nieco ponad 600 tysięcy złotych, więc jeszcze wolne środki na ten cel mamy. Docelowo zakładamy, że będziemy jeżeli będzie taka wola oczywiście sejmiku, zarządu, jeżeli będzie taka wola, jeżeli ten pilotaż przekona do siebie samorządowców, przekona radnych sejmiku. Zakładam, że będziemy ten program kontynuować, będziemy ten program rozszerzać również o szkoły podstawowe. Przypomnijmy, to trzeba podkreślać, żyjemy w czasach podwyższonego ryzyka, więc umiejętności strzeleckie, posługiwania się statkami powietrznymi, ratowania ludzkiego życia. Zakładamy, że nie będą nam potrzebne, ale lepiej je mieć, lepiej je posiadać. Strzelectwo to dyscyplina olimpijska, uczy naprawdę pokory, cierpliwości, bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi w takiej fazie szkół średnich, szkół podstawowych.
12: Do dolnośląskich szkół trafią takie laserowe strzelnice, jakie znajdują się w Dolnośląskim Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
15: Radosław Staniszewski, Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycko.
12: Co to jest za sprzęt?
15: Jest to sprzęt szkoleniowy, który działa na zasadzie światła laserowego. Bardzo fajne, bezpieczne. Głównie używamy to do szkolenia dzieci. Można to wykorzystać w każdych warunkach, może być to na sali, może być to na korytarzu. Zaleta tego sprzętu jest taka, że nie potrzeba mi żadnego magazynu uzbrojenia, żadnego magazynu broni. Można to złożyć na przykład w sali u nauczycieli WF-u.
12: To jest jakaś specjalna broń, taka ćwiczeniowa? Czy ona jest do czegoś podobna, do takiej klasycznej broni?
15: Znaczy w naszym przypadku, jako jesteśmy ośrodkiem biatlonowym, służy nam do szkolenia dzieci i zachęcenia tych dzieci do uprawiania w przyszłości biatlonu.
12: Tak technicznie, czy to taka broń, jaka jest klasyczna broń, tylko że laserowo strzelamy?
15: Znaczy to jest bardzo podobna broń, jednakże zupełnie inna. Gabarytowo tak podobne, jeżeli chodzi o jej budowę zewnętrzną, natomiast działa na zasadzie światolaserowego, jest wyposażona w chylofryt, czyli taką tarczę na zasadzie światełka. Mamy 5 światełek, których trafimy, wówczas się to zapala.
12: Mhm. I są też takie efekty jak przy strzale z normalnej broni, że jakieś...
15: Nie ma takich efektów z racji tego, że nie ma żadnego dźwięku. Jest to po prostu tylko punkt światła laserowego. I on jest tylko i wyłącznie przy oddaniu strzału. Prawdziwa broń wyposażona jest w muszkę i w szczerbinkę, natomiast tu takich urządzeń nie ma. To są dwa takie kółeczko, które musimy zgrać jedno w drugim i wtedy widzimy punkt na tarczy, wówczas oddajemy strzał.
14: Przyszło nam żyć w czasach spokoju, dlatego też trochę zarzuciliśmy ją i ćwiczenia z obrony cywilnej. Nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto pamięta w szkole, ja to pamiętam, mieliśmy przysposobienie obronne, gdzie między innymi oprócz pierwszej pomocy również korzystaliśmy ze strzelnicy.
12: Mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
14: Natomiast w tej chwili tych zajęć po prostu nie ma, a jest taka konieczność, żeby rzeczywiście były. No, są czasy, jakie są. Są one pełne niepokoi, pełne niepewności. Nie mamy szkoleń z obrony cywilnej. Nie mamy też w szkołach przysposobienia obronnego, a z tych enuncjacji prasowych też wynika, że rząd, parlament zastanawia się nad służbą zasadniczą. Póki co jej nie ma, więc ten program ma na celu to, żeby młodzież, a nawet i dzieci oswoiły się również z bronią. W przypadku jakiegoś konfliktu czy potrzeby ten okres szkolenia na pewno byłby krótszy. To jest jak gdyby jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia związana z rekreacją, ale i również sportem. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli zaczniemy te szkolenia od dzieci i młodzieży, to te wyniki polskich strzelców na pewno będą znacznie większe. Poza tym, mimo że tam nie ma bezpośredniego zagrożenia, nie ma ostrej amunicji, no to jednak te procedury, które muszą być przestrzegane, będą wdrażane i pewnie, gdyby zaszła taka konieczność, na zasadzie pewnych odruchów już będą wyćwiczone. Jestem przekonany też, że oprócz tych samorządów, które znalazły się w pierwszym naborze, czy zdecydowały się na wzięcie udziału w konkursie, że następny nabór wykorzysta tą kwotę, która jest do dyspozycji, a jeżeli się to przyjmie, to chcielibyśmy, żeby
16: przynajmniej jedna taka strzelnica była w każdym powiecie, a w tych większych powiatach czy większych miastach, żeby było więcej.
13: Istotne dla Wrocławia.
12: Przewodnicząca Komisji Uchwałodawczej Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Małgorzata Calińska-Majer.
17: Szkoda, że w tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów, że uważam, że taka sieć tych szczelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku. Sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty, którą efektem jest przyznanie tym kilku powiatom dla szkół, jest również to, że zostały jeszcze środki. Wiem, że będzie ogłoszony drugi nabór. Chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka szczelnica. Nie trzeba jej budować, a można się uczyć. I bardzo bym była szczęśliwa, jakby to tak zainteresowanie było coraz większe, żeby te środki, które nam zostały, mogłyby być szybko wykorzystane, a będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla nas, dla kolejnych szkół. Po prostu trzeba się uczyć i przygotowywać do życia.
12: Teraz pieniądze na laserową strzelnicę dostała między innymi jedna szkoła z Wrocławia.
18: Magdalena Wesołowska-Rańda, jestem dyrektorem 11 liceum we Wrocławiu.
12: Proszę wyjaśnić, na co Państwo dostali i ile pieniędzy?
18: Nasza szkoła uzyska bardzo duże fundusze, z czego bardzo się cieszę. Jest to 80 tysięcy na zakup strzelnicy laserowej, która składa się z 12 stanowisk. Będą to też dodatkowo właśnie broń, repliki broni, 6 broni długiej i 6 broni krótkiej.
12: Mhm. Czyli maksymalna kwota. A dlaczego Państwo się starali o to?
18: Wymyśliliśmy sobie ostatnio, nie wiem, już chyba 2 lata temu z dyrektorami, że zakupimy jako 3 szkoły, znaczy miasto nas zasponsoruje, ale kupiliśmy jako 3 szkoły jedną taką strzelnicę. Nie chcę skłamać, chyba 2 stanowiska tylko były i szkoła między szkołą sobie je wypożyczała. Sprzęt zaczął się nam psuć, bo wiadomo, jak nie ma dbania jednej szkoły o to, no to ciężko było utrzymać to w dobrym stanie. Sprzęt się psuł i nie sprawdziło się to. A jednak, tak jak wiem, jaka sytuacja dzisiaj jest w kraju i na świecie, takie zajęcia praktyczne są bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i uważam, ja jako dyrektor bardzo się cieszę, że to w tej puli jestem jako jedyna ze szkół średnich we Wrocławiu wybrana, że nasz projekt przeszedł te eliminacje i cieszę się, że będę mogła prowadzić te zajęcia praktyczne, a nie tylko teoretyczne z bezpieczeństwa, które nauczą właśnie tych zasad bezpieczeństwa naszą młodzież, taką koncentrację, opanowanie, to są bardzo ważne cechy i bardzo się cieszę, że jest mi to dane, że dzieciaki będą mogły się tego uczyć. To jest normalnie w ramach podstawy programowej z edukacji bezpieczeństwa. Poświęcana to akurat nie salę gimnastyczną, ale mam dość dużą aulę w szkole, która posiada wielką białą ścianę, na której właśnie będę mogła zrobić ekran i te stanowiska rozstawić.
12: Skoro Państwo mają już doświadczenie z takim strzelaniem, jakie było zainteresowanie uczniów? Czy oni chętnie się do tego ogarną?
18: Bardzo. Bardzo chętnie. Młodzież zawsze się kłóciła, kto pierwszy, ale mieliśmy tylko 2 stanowiska. Czasem właśnie jedno było uszkodzone, więc tylko jedno działało. Więc jest duże, bardzo zainteresowanie młodzieży.
12: I to jest tak, że to będzie dla uczniów wszystkich klas?
18: W projekcie, tak jak zaproponowałam, w podstawie programowej jest to tylko w klasach pierwszych. Ale pisząc wniosek do tego projektu, uwzględniłam wszystkie dzieci naszej szkoły. Będę robiła różnego rodzaju zawody. Zaproponowałam także w trakcie drzwi otwartych, nawet dla osób z zewnątrz, w sposób bezpieczny przy osobach, które są do tego przeszkolone, będą prowadzone takie różnego rodzaju, no powiedzmy, zawody, żeby pokazać tą broń jak największej, najszerszej liczbie osób.
12: Strzelnice są laserowe, nie używa się więc amunicji, a jak mówili nasi goście, takie strzelanie nie wywołuje też hałasu.
2: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
19: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
20: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
21: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Porozmawiamy dzisiaj o szkołach i o tym, jak zmienia się edukacja we Wrocławiu. Moim gościem jest dzisiaj Marcin Miedziński z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
13: Edukacja we Wrocławiu.
3: Demografia nie pozostawia nam złudzeń i dzieci rodzi się mniej, w związku z tym coraz mniej jest ich w przedszkolach, coraz mniej zacznie chodzić do szkół, a po drugie coraz więcej dzieci ma orzeczenia o autyzmie, o zespole Aspergera, o różnych innych potrzebach. Jak miasto próbuje się dostosować do tych zmian?
22: Tak jak pani redaktor powiedziała, jest bardzo wiele zmiennych, które wpływają na to, jak wygląda wrocławska edukacja. Też należy pamiętać, że my funkcjonujemy w jakichś ramach, które są tworzone centralnie dla całej Polski. Musimy w ramach tego przygotować najlepszą ofertę dla naszych mieszkańców. Oczywiście obserwujemy wszystkie wskaźniki demograficzne, analizujemy trendy, jakie są i to, co się dzieje we wrocławskiej edukacji, już dużym wyprzedzeniem dostosowujemy do potrzeb, do tych zmian, które się dzieją. Trzeba pamiętać, że to nie jest rewolucja, to nie jest projekt na jeden rok, tylko to są powolne zmiany i powolne ich wdrażanie. Po pierwsze, te zmiany zachodzą powoli, bo to każdy rocznik jest mniej liczny już od jakiegoś czasu. Teraz te mniej liczne roczniki wchodzą do przedszkoli. W szkołach podstawowych dopiero powoli odczuwamy mniejszą liczbę dzieci i to też trzeba patrzeć na Wrocław nie jako na jednolitą strukturę, tylko też pamiętajmy, że centrum nieco się wyludnia, a dużo dzieci mamy na obrzeżach, także to też nie jest tak, że nowe szkoły nie są potrzebne we Wrocławiu. Na przykład uruchomiliśmy w tym roku duży zespół szkolny Przyjaciół Zwycięskich, który był wiele lat oczekiwany, także Wrocław to taki żywy organizm, gdzie nie można zastosować jednego wzoru, jednego szablonu, tylko te zmiany musimy wprowadzać bardzo powoli. Oprócz tego, że mamy mniej dzieci w skali całego wrocławskiego systemu, to mamy dużo więcej dzieci z orzeczeniami. Wzrost w ciągu ostatnich 4 lat szkolnych to jest blisko 100%, to jest około 80%. No nie możemy tak tego zostawić, oczywiście udawać, że tego nie widzimy. Taka jest rzeczywistość. I korzystając może trochę z tego trendu, który się pojawił, czyli że mamy nieco więcej przestrzeni w centrum miasta, staramy się tworzyć oddziały specjalne, oddziały integracyjne. Zaczęliśmy to robić w naszych przedszkolach już jakiś czas temu, bo znów utworzenie takiego oddziału to nie jest tak, że wymyślimy dzisiaj i jutro zostanie to wdrożone, to tylko trzeba specjalistów. Do tego trzeba specjalnie przygotowanej przestrzeni, mniejszych sal. Też pamiętajmy, że to nie jest grupa 25-osobowa, tylko w zależności od potrzeb dzieci, od 4 do 8. Mamy już takie pierwsze doświadczenia. Mamy też doświadczenia z dialogiem i rozmowami z rodzicami, bo pierwsze takie oddziały otwieraliśmy, to spotykaliśmy się tak trójstronnie, przedstawiciele przedszkola, departamentu i rodzice, i przekonywaliśmy, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Na początku oczywiście w takich sytuacjach był jakiś strach przed tym, co jest nowe, ale po pierwszych naszych doświadczeniach i też takiej ewaluacji, rozmowach z dyrektorami, a dyrektorzy z rodzicami, no to naprawdę ta oferta jest bardzo dobra dla dzieci. Po prostu dzieci mają możliwość, znaczy nauczyciele i osoby, które z nimi pracują, mają możliwość skupienia się na ich potrzebach i tylko ich potrzebach. To jest tylko mała garstka dzieci, także mają pełną uwagę osób, które z nimi współpracują. Też te przestrzenie są inne, nieco mniejsze, na przykład dzieci z autyzmem, myślę, że jest udowodnione, nie lubią takich dużych przestrzeni, hałasu. Mają wyodrębnione w swojej sali, na przykład w przedszkolu 109 przy Nowowiejskiej, gdzie takie pierwsze oddziały tworzyliśmy, mają swoją osobną salę wyciszeń, która przylega do tej sali lekcyjnej. Też wyszkolenie kadry, to nie jest tak, że każdy nauczyciel może z takimi dziećmi pracować. Oni też się szkolą, doszkalają. Te placówki, które są wybierane, to nie tylko chodzi o lokalizację, czy jest mniej dzieci, ale też kadra musi chcieć to robić, bo praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, no jest to nieco inna praca. Nie chciałbym tego nazwać misją, bo to trochę jest takie nadużywane pojęcie, tak, czy już można powiedzieć frazes w edukacji, bo to nie chodzi o to, żeby tylko ludzie z misją tam pracowali, ale no jakieś predyspozycje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach trzeba mieć.
3: Jak to się układa pada liczbowo, jakie potrzeby mają te dzieci we wrocławskich placówkach? Najwięcej mamy dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają potrzeby?
22: Tak, zdecydowana większość dzieci z orzeczeniami to są orzeczenia dotyczące autyzmu i zespołu Aspergera. Dlatego też widząc te statystyki, tak te dane, decyzja nasza nie mogła być inna, aniżeli utworzenie szkoły, takiego centrum dla dzieci z autyzmem przy ulicy Zachodniej. Ta placówka powstanie na bazie istniejącej szkoły, która tam funkcjonuje, no ale znów, jest to w miarę centrum Wrocławia, dzieci tam jest coraz mniej. Okoliczne szkoły mogą spokojnie z bliskiej odległości przyjąć dzieci, które do tej pory chodziły do dwunastki w kolejnych latach i tam chcielibyśmy zrobić kompletną przebudowę, zmniejszyć salę i przygotować taką naprawdę z prawdziwego zdarzenia placówkę dla dzieci z autyzmem, bo widzimy taką potrzebę i chcielibyśmy, żeby mieli możliwość korzystania z miejskiej oferty, która na pewno będzie bardzo dobrze przygotowana i też chcielibyśmy ten standard po prostu wrocławski wyznaczyć i żeby wszyscy inni, którzy taką edukację prowadzą komercyjnie czy na zasadach publicznych, to żeby równali do naszego poziomu.
3: No to najwięcej jest dzieci z autyzmem. Co jeszcze? Jakie mają jeszcze potrzeby?
22: No oczywiście mamy też dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi, dzieci niedowidzące, niedosłyszące. Oczywiście dużym odsetkiem są też dzieci z niedostosowaniem społecznym. Czyli to są te sytuacje, które niestety są najbardziej medialne i które gdzieś tam się przybijają, czy to w radio, czy w telewizji, czy w rozmowach rodziców. To są po prostu dzieci, które mają trudność w przebywaniu z rówieśnikami w jednej klasie. Jak jest dzieci 25 bądź więcej, w zależności też od poziomu edukacyjnego, dzieci mają orzeczenia, tak, no po prostu nie są w stanie funkcjonować tak jak inni w takich regularnych klasach. No tworzy to konflikty. Niestety często dochodzi do takiego ostracyzmu, wykluczania tych dzieci. Ta nasza oferta ma też spowodować to, że będziemy mogli odpowiedzieć na tą potrzebę, będziemy przekonywać rodziców, żeby skorzystali z tego, co będziemy przygotowywać, bo to będzie tylko dla dobra ich dzieci. Taka sytuacja idealna, no, na przykład na poziomie przedszkoli, bo to akurat też jesteśmy najbardziej zaawansowani na tym etapie. To jest taka, że mamy oddziały integracyjne, mamy oddziały specjalne i oddziały masowe czy regularne. Dzieci w zależności od potrzeb mogą migrować między tymi zespołami. Dziecko, które potrzebuje więcej uwagi, będzie w tej grupie mniej licznej. Jeżeli zacznie lepiej funkcjonować, czy rodzice ocenią, że już może być w większej grupie, trafi do znów mniej licznego, aniżeli regularny oddział integracyjnego, tak żeby wchodzić w te interakcje także z innymi dziećmi, większe. No docelowo może będzie w grupie regularnej, tak tej masowej, gdzie nie będzie już żadnego problemu z funkcjonowaniem i będzie, tak jak inni, chodzić na co dzień do przedszkola, czy później do szkoły.
3: W takiej po prostu zwykłej klasie, w której jest dziecko ze szczególnymi potrzebami, bardzo często, albo najczęściej, potrzebny jest taki nauczyciel, który wspomaga to dziecko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Bo rozumiem, że skoro tych dzieci jest więcej, to i takich nauczycieli wspomagających też potrzeba więcej.
22: Tak, oczywiście. Jeżeli orzeczenie czy dokument, który wystawia poradnia, mówi o tym, że dziecko potrzebuje nauczyciela współorganizującego bądź pomocy nauczyciela, bo też w zależności od tych potrzeb dziecka, to oczywiście takie zgody miasto wydaje. Z tym nie ma żadnego problemu. Oczywiście inną kwestią jest znalezienie takiego nauczyciela, ale no też już widzimy zmianę, trochę trendu, że tych wakatów w skali miasta jest coraz mniej. Dzieci są zaopiekowane pod tym kątem, tylko znów pytanie, tak, czy mając klasę, nie wiem, pierwszą, drugą czy trzecią szkoły podstawowej, gdzie ten skład i nauczyciel jest stały, no to mamy współorganizującego, tak? Okej, jest jedno dziecko, ale jak już mamy tak dwójkę, takie dzieci, trójkę, no to wiadomo, że takich trzech nauczycieli nie będzie, bo to też już logistycznie jest trudno zorganizować, czy nawet taką lekcję poprowadzić.
3: Właśnie dla was, dla organizatora, to też jest wyzwanie.
22: Czyli to myślę, że bardziej dla dyrektora szkoły, nauczyciela, bo to jest na co dzień oni pracują z dziećmi i rodzicami. Dla nas to jest wyzwanie logistyczno-finansowe, bo musimy finansować po prostu dodatkowe etaty, tak jak też cała organizacja, tak jak jest cała edukacja zorganizowana, niestety tych środków zawsze jest za mało. Miasto dopłaca do edukacji blisko połowę środków.
3: W ogóle to jest zawsze największa część w całym budżecie miejskim, ta edukacja, dobrze pamiętam?
22: Tak, jest to największa pozycja budżetowa wrocławskiego, wrocławskich wydatków. W tym roku już zamykamy budżet i będzie to prawie 4 miliardy złotych po wykonaniu, także to jest naprawdę ogrom pieniędzy, no ale też duża baza klientów, bo tak musimy powiedzieć, no, dzieci, które są w naszych szkołach i rodzice, to są nasi klienci.
3: Troszkę chciałabym powiedzieć o przestrzeni, bo te szkoły też powolutku się zmieniają. Pojawiają się na przykład takie miejsca wyciszenia i to nie tylko dla właśnie dzieci ze szczególnymi potrzebami, ale też po prostu dzieci, uczniowie zwykłej miejskiej podstawówki mogą w takim trudnym momencie po prostu tam odetchnąć.
22: Tak, to prawda. Myślę, że każdy uczeń, a też każdy z nas w dzisiejszych czasach potrzebuje chwili, żeby złapać oddech i żeby oczyścić umysł, bo tych bodźców, których doświadczamy na co dzień, w każdej chwili jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Na szczęście odpadł nam jeden szkolny bodziec, czyli telefony, bo w tym roku został wprowadzony zakaz używania telefonów w szkołach, no co bardzo czekaliśmy, bo do tej pory robiliśmy takie, może nie zakazy, ale takie działania, które zniechęcały do korzystania z telefonów w szkołach oddolnie, no ale to nie miało takiej mocy prawnej, żebyśmy mogli to egzekwować to na zasadzie takiej umowy społecznej szkolnej. I tak, tworzymy miejsca w szkołach, dyrektorzy tworzą takie odpoczynku, tak, dla uczniów. Znów jest to związane z tym, że taka przestrzeń się pojawia, bo tych uczniów jest nieco mniej, bo do tej pory wszyscy nasi dyrektorzy skupiali się na tym, żeby zapewnić odpowiednią liczbę sal lekcyjnych dla uczniów, tak żeby nie było dwóch zmian w szkołach.
3: Co się znajduje w takim miejscu odosobnienia, w takim miejscu spokoju, gdzie uczniowie mogą się wyciszyć?
22: No są to przeważnie wygospodarowane albo sale, które były salami językowymi, salami lekcyjnymi, czy jakieś kąciki takie na uboczu wydzielone z korytarza. Często są to przestrzenie tworzone wspólnie z gronem pedagogicznym i uczniami. Bardzo często są to działania inicjowane w ogóle oddolnie przez uczniów, że to oni wyszli z taką propozycją czy potrzebą, że takiej przestrzeni potrzebują i to oni to projektują. Oczywiście pod nadzorem dorosłych i gdzieś pewnie według ich wytycznych, ale takie miejsca powstają. No są to przeważnie jakieś fotele, siedziska, pufy, spokojne, wyciszające kolory, czasami jakaś sztuczna trawa na podłodze, żeby było po prostu milej dla stóp, jeżeli tam się ktoś przemieszcza. No będą są zasady wprowadzone ciszy, bo to nie jest miejsce, żeby nie wiem, bawić się czy grać w jakieś gry ruchowe, tylko to jest miejsce, żeby właśnie odpocząć, poczytać książkę, może w słuchawkach przejść, posłuchać jakiejś muzyki relaksującej. Jakby no tych pomysłów myślę, że jest bardzo dużo. Takich przestrzeni już powstało we wrocławskich szkołach podstawowych ponad 50. W większości to są właśnie takie miejsca wyciszeń, pokoje wyciszeń, ale też nasi dyrektorzy zakupują takie kabiny wyciszone i one po pierwsze mogą służyć do takich zajęć indywidualnych z pomocy pedagogiczno-psychologicznej, do spotkań z rodzicami, bo też nieczęsto jest taka przestrzeń, gdzie można prywatnie z kimś porozmawiać na tematy szkolne czy prywatności. Ale też a propos tej ciszy, mamy taką dużą innowację. W tym roku to już wspomniany zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy Zwycięskiej. Tam są zastosowane szeroko bardzo rozwiązania akustyczne i tam jak się wchodzi do szkoły, to po prostu czuć taką ulgę dla umysłu i słuchu i jest naprawdę, jak oczywiście na szkołę, spokojnie, bo jak szkoła się okaże z takim gwarem i tym dźwiękiem odbijającym się od każdego elementu, to tam naprawdę jest względna jak na szkołę cisza i tak myślę, że człowiek jest bardziej zrelaksowany wychodząc, czy nauczyciel, czy uczeń z takiej szkoły, aniżeli z innych.
3: Mam takie wrażenie, że zaczynamy troszeczkę jednak myśleć o tych potrzebach dzieci i co jeszcze jest do zrobienia, na co jeszcze trzeba będzie zwrócić w przyszłości uwagę.
22: Myślę, że takim dużym wyzwaniem, które stoi przed nami, to jest zorganizowanie tego typu edukacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami na wszystkich poziomach edukacyjnych, bo teraz rozmawialiśmy o przedszkolach, szkołach podstawowych, a są jeszcze przed nami szkoły ponadpodstawowe, gdzie teraz właśnie przechodzi, no nie wiem czy wyż, ale na pewno półtora rocznika, które było, jest teraz w klasie maturalnej, także te szkoły ponadpodstawowe są bardzo obciążone. Też musimy pamiętać, że jako Wrocław jesteśmy stolicą regionu, również edukacyjną, mamy najlepsze szkoły ponadpodstawowe w regionie, które przyciągają dużo uczniów, bardzo dużo uczniów.
3: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj zastępca dyrektora Wydziału Edukacji we Wrocławskim Urzędzie Miejskim Marcin Miedziński.
13: Istotne dla Wrocławia.
3: A ja przypominam, że cały czas trwa głosowanie na wrocławski budżet obywatelski. Jest w sumie 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponad osiedlowych. Wejdźcie na stronę, zobaczcie jakie są propozycje w tym roku i zagłosujcie.
2: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Tech House, Deep House i Electro House. W dniu otwarcia wejście gratis. Wpadaj na Świętego Mikołaja 8. Gdy inni kończą, After One dopiero się rozkręca. After1.pl.
1: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Zmierzamy, pobieramy, obracając w mazurkę.
5: Dlaczego w tramwajach i autobusach we Wrocławiu możecie zobaczyć osoby pobierające próbki z poręczy czy siedzeń? Tego dowiecie się z naszego programu. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. I zanim o tym, to jeszcze temat, który często pojawia się na początku sezonu, w którym zaczynamy ogrzewać nasze mieszkania i pojawia się nie bez powodu.
0: Istotne dla Wrocławia.
6: Czujka tlenku węgla, czujka dymu. Tak niewiele, a ratuje bezcenne dobro, jakie jest życie każdego z nas.
5: Mówi zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Andrzej Fischer.
6: Tylko w tym roku ponad 660 zdarzeń z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, tam, gdzie doszło do wykrycia tlenku węgla. To zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. W głównej mierze dlatego, ponieważ te czujki są coraz bardziej rozpowszechnione wśród mieszkańców i bardzo dobrze, bo dzięki temu ten gaz, tlenek węgla, który jest bezbarwny, bezwonny, nie do wyczucia przez ludzi, to urządzenie za relatywnie małą kwotę ratuje dobro najwyższe, jakim jest zdrowie człowieka. Zachęcamy do montażu tych czujek, zarówno tlenku węgla, jak i dymu. Jednocześnie nie zapominajmy w sezonie grzewczym o pożarach budynków mieszkalnych. 20% pożarów, wszystkich to te pożary, w których 80% ofiar występuje. Już w tym roku mamy niestety również tragiczne zdarzenia, a pamiętajmy, że ten sezon grzewczy dopiero się zaczyna. Piękna aura jeszcze przed nami. Miejmy nadzieję, że potrwa z nami jak najdłużej. Musimy być jak najszybciej, jak najlepiej przygotowani. Bardzo dużo zależy od nas. Im lepiej Państwo będziecie przygotowani przez konserwację urządzeń grzewczych, przez należytą wentylację, która występuje, tym bezpieczniej dla nas wszystkich, a strażacy zawsze są gotowi do pomocy. W przypadku, gdy dostaniemy kolejny rozdział środków finansowych bądź czujek, których w tym roku, przypominam, wydaliśmy po około 12 tysięcy, będziemy gotowi do dystrybuowania ich wśród mieszkańców.
7: Rogala Maciej, mistrz kominiarski. Również jestem prezesem Krajowej Izby Kominiarzy, oddział Wrocław.
8: Chciałbym powiedzieć o trzech podstawowych rzeczach. Konserwacja, zdrowy rozsądek i po prostu to, co Państwo szanują, czyli własne życie. Chciałbym powiedzieć jedno. Pamiętajcie, trzeba to robić. Czujki może nie zabezpieczą, ale na pewno mogą uratować. To nie są urządzenia jakby do tego, żeby nam, nie wiem, tam zapewnić, że nie będzie tego tlenku węgla, ale mogą nas o tym ostrzec. I to jest właśnie bardzo ważne. Druga rzecz, która mi się bardzo przytrafia i która jest nieprzyjemna. Przychodzą ludzie, którzy są do tego nieprzygotowani. Przychodzą, próbują sprzedawać kalendarze, jakieś inne rzeczy. To jest szkodliwe, bardzo szkodliwe, bo to jest trudna walka z wiatrakami. To są ludzie, którzy są nieprzygotowani do zawodu, nie umieją tego robić, no i próbują wyłudzić pieniądze. Nie wiem, coś może jeszcze innego, ale to już ja nie będę się na to rozpowiadał. Powiem tak, przewody kominowe trzeba czyścić. Raz do roku trzeba robić roczną, okresową kontrolę. Trzeba sprawdzać wentylację w czasie, powiedzmy, letnim. Nieprzewietrzone pomieszczenia, gdzie są jeszcze nie nowoczesne urządzenia, czyli są tak zwane Junkersy, bo to jest zła nazwa, bo to są kotły gazowe z zamkniętą komorą albo z otwartą komorą, ale to są urządzenia, które są atmosferyczne, dokładnie mi chodzi o te urządzenia i bardzo dużo ludzi właśnie przez to się potruło. Czujka tlenku węgla czy czujka dymu, proszę bardzo wziąć to pod uwagę, bo to jest naprawdę ważna rzecz.
5: Od 2030 roku każdy będzie miał już obowiązek mieć w swoim mieszkaniu czujkę dymu. A u nas teraz o trochę innych zagrożeniach, bakteriach znajdujących się w tramwajach i autobusach. Właśnie trwa ich badanie.
9: Przepraszam bardzo. Chciałem. Przygotujemy się. Proszę, przekazuję marker do oznaczenia próbki. Tutaj mamy sól fizjologiczną. Tu mamy samą wymazówkę. Tu jakbym mógł prosić o przytrzymanie tego. Tak, wyciągamy, to są jałowe wymazówki. Tutaj nie ma aktualnie nic, one są czyściutkie. Po prostu z laboratorium. Otwieramy. Tak, to odkręcę. Nazywam się Krzysztof Migas, jestem przewodniczącym Koła Naukowego Mikrobiologów i kierownikiem projektu Pasażerowie na GAP.
5: No właśnie, na czym on polega? Na czym polegają te badania?
9: Będziemy pobierać wymazy z powierzchni, z którymi pasażerowie często wchodzą w kontakt, by sprawdzić przede wszystkim to, czy przy kontakcie z tymi powierzchniami przez pasażerów są przenoszone określone gatunki bakterii, szczególnie związane z zakażeniami szpitalnymi. Mm.
5: Te powierzchnie to co? Poręcze, fotele, też tapicerka?
9: Tak, będziemy zbierać wymazy z poręczy, uchwytów gumowych, kasowników i siedzeń.
5: Te bakterie brzmią jednak groźnie. No właśnie, o jakim oddziaływaniu ich mówimy na ludzi?
9: Tutaj przede wszystkim chcemy sprawdzić łańcuch transmisji, że tak powiem. Jakkolwiek to strasznie może brzmieć, tutaj absolutnie myślę, że nie należy się obawiać dla, nazwijmy to, zwykłego Kowalskiego, nie stanowi to zagrożenia.
5: To czemu to sprawdzacie?
9: Sprawdzamy to, ponieważ wiadomo, no, tak długo jak ktoś jest zdrowy, to te drobnoustroje nie wpłyną na, nie stanowią dla niego zagrożenia, tak? Aczkolwiek w momencie takim, kiedy komuś powinie się noga, czy pogorszy się stan zdrowia, w momencie, w którym dana osoba stanie się nosicielem bakterii, która może być lekooporna, stanowi to istotny problem terapeutyczny.
5: To jest taka, myślę, powszechna wiedza kojarzona, że no, różne bakterie są na tych powierzchniach, bo po prostu dużo ludzi ich dotyka. Czy jest coś, co chcecie jeszcze odkryć, a czego nie wiadomo?
9: Tak, to jest powszechna wiedza, że na powierzchniach, z którymi mamy kontakt, przynosimy wiele bakterii. Tak, to tutaj tego wiadomo nie badamy, badamy szczególne, konkretne gatunki bakterii. Dlatego też chcemy się skupić na grupie związanej z zakażeniami szpitalnymi. To grupa nazywa się ESCAPE. To jest akronim od nazw rodzajowych tychże bakterii. Dlatego jakby ta cała emfaza skupia się na tych konkretnych gatunkach, czy dochodzi do transmisji w tramwajach. Nie badamy całościowo, ilościowo, ile tych bakterii jest, czy nie sprawdzamy konkretnych gatunków wszystkich bakterii. Tak? Na tym nam nie zależy. Tutaj powiedzmy, tego rodzaju wyniki nie wprowadziłyby żadnej nowości do ogólnej wiedzy. My chcemy sprawdzić po prostu, czy dochodzi do transmisji, szczególnie przy wyjściu ze szpitala, czy studentów, czy lekarzy, czy pacjentów, czy dochodzi do wyniesienia tychże bakterii, które mogą potencjalnie dla osób, które są podatne na te zakażenia, być wtedy istotne.
5: Sprawdzacie wszystkie tramwaje, jakieś wybrane losowo? W sensie konkretne trasy, nie wiem, czy to ma związek, ale może przy szpitalach?
9: Tak, tak. Sprawdzamy przede wszystkim trasy przy szpitalach. Nie będziemy badać wszystkich tramwajów. Tu oczywiście trzeba to mieć na uwadze. Badamy dwa tramwaje, to będzie 3 i 18, autobusy linii K, 113 i D. D oczywiście nie jeździ koło szpitali, ale jest to nasza grupa kontrolna też, żeby sprawdzić, czy te szpitale mają jakieś znaczenie w kontekście tego, co badamy. I tak jak mówiłem, zależy nam przede wszystkim na tych autobusach przy szpitalu.
5: Jak wygląda takie pobieranie próbki i takie badanie już dalej?
9: Pobieranie próbki. Tutaj grupa studentów, którzy po prostu zwilżoną wymazówką pobiorą wymaz z określonych powierzchni. Zbliżamy to. Dziękuję. I następnie przykładowa powierzchnia, czyli gumowa poręcz. Tak? Zbliżamy, pobieramy, obracając wymazówkę. Następnie wkładamy do podłoża transportowego. I to koniec. Dalsze badanie będzie polegało na posiewach i już identyfikacji gatunkowej, ale to już się będzie działo w naszym laboratorium.
5: I co dalej z wynikami tych badań?
9: Wyniki tych badań następnie po przeanalizowaniu i potem oczywiście jak zakończymy dalsze etapy analizy, tak, to 2 tygodnie będzie trwało pobieranie wymazów, dalsze etapy mogą trwać znacznie dłużej. Ciężko powiedzieć, kiedy będą ostateczne wyniki badań. Wiadomo, samo pobranie jesteśmy w stanie zrobić szybko, aczkolwiek Zależy nam też na tym, żeby to były badania jak najwyższej jakości, żeby przeprowadzić dokładną identyfikację gatunkową. Prawdopodobnie trzeba będzie poczekać parę miesięcy. Następnie, w zależności oczywiście od wyników, postaramy się sformułować zalecenia a propos higieny rąk.

0: Funduszu Aktywności Studenckiej. W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk. Tematyka projektów jest bardzo różna. W tym roku 22 zespoły zostały wyróżnione i właśnie jeden z nich dzisiaj rozpoczyna swoje badania w komunikacji miejskiej. Tematyka jest bardzo różna, tak różna jak różne są profile wrocławskich uczelni i organizacji studenckich, które występują o finansowanie z Funduszu Aktywności Studenckiej. Mamy tu więc zagadnienia związane chociażby właśnie z komunikacją miejską. Mamy zagadnienia związane z lotami bezzałogowych pojazdów, warsztatami szycia chirurgicznego, badaniami przesiewowymi oczu, czy chociażby szkłem artystycznym. Wszystkie te projekty łączy to, że są współfinansowane właśnie z projektu FAST. Przypomnę tylko, że wspieramy tu bardzo mocno tą aktywność studencką i przeznaczyliśmy w ostatnich latach we wszystkich edycjach tego przedsięwzięcia blisko 1 300 000 zł właśnie na tego rodzaju inicjatywy studenckie.
1: Studenci Uniwersytetu Medycznego prowadzą badania we wrocławskich tramwajach i autobusach, a my pytamy o czystość tych pojazdów.
2: Renata Granowska, członek zarządu MPK.
1: W jaki sposób czyszczone są i jak często tramwaje i autobusy we Wrocławiu?
2: Pojazdy nasze w MPK są czyszczone zawsze codziennie, kiedy zjeżdżają na zajezdnie, więc są sprzątane codziennie, przygotowywane na następny dzień. Są myte podłogi, szyby, kasowniki, uchwyty, poręcze, czyli te wszystkie powierzchnie, z którymi nasi pasażerowie mają taki bezpośredni kontakt i bezpośrednią styczność. Natomiast cyklicznie, co jakiś czas są czyszczone tak bardzo, bardzo gruntownie, czyli nazywając wprost wszystkie zakamarki i odpowiednimi środkami są również czyszczone i dbane, więc myślę, że z naszej strony dbanie o tą czystość tych pojazdów jest absolutnie priorytetem, ale również liczymy na naszych pasażerów, bo ta czystość to też komfort, to bezpieczeństwo głównie zdrowotne dla pasażerów, więc myślę, że pasażerowie też w jakiś sposób przyczyniają się do tego, chociażby dezynfekując i myjąc ręce.
1: No właśnie o tych pasażerów chciałam zapytać, w jakim stanie zostawiają te autobusy i tramwaje na co dzień?
2: Myślę, że w różnym, ale jest to też kwestia jakiejś edukacji. My cały czas na to zwracamy uwagę i myślę, że ten projekt bardzo mocno może dać nam taki materiał edukacyjny, na co należy zwrócić uwagę. MPK jest w stałej takiej kampanii, która opowiada i mówi i prosi o zachowanie tej czystości. Myślę, że kwestia edukacji, nauki, co chwilę wsiadają nowe pokolenia, co chwilę trzeba przypominać, ale jest coraz lepiej na pewno.
1: No właśnie, kiedyś było tak, że w tramwajach, autobusach były takie malutkie kosze na bilety głównie. Teraz już od jakiegoś długiego czasu ich nie ma. To też była dyskutowana kwestia, czy to jest dobry pomysł, żeby ich się pozbywać z pojazdów, czy takie śmieci właśnie porzucone, to jest częsty przypadek?
2: Myślę, że nie, tym bardziej, że teraz bilety jednak kupujemy bardziej kartą, bardziej przez nośniki, a nie ma tego papieru, co też jest na pewno znaczącym plusem, jeżeli chodzi o higienę i dotyk.
1: Badania we wrocławskich tramwajach i autobusach mają potrwać mniej więcej 2 tygodnie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Jest już gotowy raport z wrocławskiej diagnozy społecznej. Ma ponad 600 stron. To jest takie wielkie badanie mieszkańców Wrocławia, które ma sprawdzić, jak naprawdę żyje się w tym mieście i czego najbardziej potrzebują mieszkańcy naszego miasta. To taki socjologiczny rentgen miasta. Naukowcy nie zgadują, co myślą mieszkańcy, tylko idą do ich domów i zadają 10

0: dziesiątki pytań. Pytają o codzienne sprawy, ile zarabiają, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie. Po co takie badania? No to jest takie trochę narzędzie dla urzędników, żeby wiedzieli, w co inwestować nasze pieniądze, nasze podatników. Wyniki pokazują władzom Wrocławia, gdzie są największe problemy. Na przykład, że ludzie chcą lepszej komunikacji publicznej, albo że młodzi ludzie mają mało energii do życia. W tym najnowszym badaniu przepytano osobiście ponad 2,5 tysiąca dorosłych mieszkańców, zarówno z samego Wrocławia, jak i z okolicznych gmin. A dodatkowo zbadano osobne grupy, młodzież szkolną, migrantów i lokalne firmy. No to pada kluczowe pytanie. Czy wrocławianom dobrze żyje się w mieście? Z diagnozy wynika, że dają miastu 8,7 punktu na 10. Badania przeprowadzili naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. A o tym, co jeszcze wynika z tej diagnozy, opowiada wiceprezydent Wrocławia Mateusz Żak. Dr Jacek Pluta z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia i kierownik tych badań dr Dawid Krysiński, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
2: Wrocław, jak dobrze wiemy, rozwija się z roku na rok, ale żeby też samorządowcy, politycy wiedzieli, w którą stronę Wrocław ma się rozwijać, ważna jest wrocławska diagnoza. Taka diagnoza była przeprowadzana i w 2010, 2014, 2017 roku. Ze względu na COVID-19, a później też na wojnę, która wybuchła w 2022 roku za naszą wschodnią granicą. Ta diagnoza była częściowo zawieszona, aby też te badania nie były zakłócane. Została wykonana w 2025 roku w wielu obszarach dotyczących mieszkanek, mieszkańców, bo to z jednej strony jest własność mieszkań, co wynika też z tej diagnozy. W centrum Wrocławia 67% mieszkań to są mieszkania własnościowe, a już chociażby na obrzeżach Wrocławia 82%, a pod Wrocławiem 90%, bo tutaj wspomnę, że ta diagnoza została wykonana na próbie 2503 osób. Również to były osoby i to była pierwsza taka zmiana w porównaniu do diagnoz poprzednich. Były brane pod uwagę też 500 osób z aglomeracji wrocławskiej, czyli tutaj z gmin ościennych, co jest też bardzo ważne, gdyż Wrocławia nie możemy rozpatrywać już w kategoriach granic administracyjnych. Z drugiej strony też była przeprowadzona na próbie 899 uczniów, również gospodarstw ponad 400 domowych i też jeśli chodzi o próbę ponad 400 przedsiębiorców, ponieważ Wrocław, tak jak na początku wspomniałem o własności mieszkań, to jest bardzo wiele obszarów, z których dużo też wynikało. My, szanowni państwo, i to jest wyzwanie nie tylko Wrocławia, ale też całej Polski, całej Rzeczpospolitej, to jest prowadzenie umiejętnej polityki senioralnej i tutaj z roku na rok seniorów coraz bardziej przybywa. No, obecnie mamy chociażby 216 we Wrocławiu 100-latków. Średnia długość wieków się wydłuża. I tutaj, co też jest warte podkreślenia, to ważna jest pomoc zarówno też rodzinom, pomoc jeśli chodzi o seniora i Wrocław tą misję realizuje między innymi przez 28 centrów aktywności lokalnej, które świadczą bardzo dużą ofertę kulturalną, społeczną, rozwojową. Z drugiej strony to są miejsca jak chociażby 8 dziennych domów opieki seniora, które są w różnych częściach miasta, ale też docelowo pomoc instytucjonalna, czyli 4 domy pomocy społecznej. I to, co jest ważne, to z jednej strony, żeby taką politykę miejską prowadzić, aby ci mieszkańcy byli w jak najdłuższym czasie aktywni, ale z drugiej strony, żeby też taką opiekę tworzyć, aby te rodziny nie zostawały same sobie. I to Wrocław od wielu lat organizuje. Z drugiej strony ważne jest to, jakiego Wrocławia mieszkańcy chcą. I tu jest też pod tym kątem bardzo istotne, ponieważ to z diagnozy też wyszło, że bardzo ważna jest oferta, też infrastruktura osiedlowa, taka przy nas, również oczywiście oferta kulturalna, sportowa. Ja tylko przypomnę, że w samym Wrocławiu, jeśli chodzi o wrocławskie instytucje, mamy 25 instytucji kultury, które się prężnie rozwijają, przedstawiają, tworzą wspaniałą ofertę dla mieszkańców de facto z każdego przekroju wiekowego, ale też różnych zainteresowań. Również jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, my jako z jednej strony Młodzieżowe Centrum Sportu, z drugiej strony Spartan, jest cały czas tworzona infrastruktura sportowa. Powstają boiska, chociażby to, które w tym roku też udało się pozyskać dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Jedno przy Alei Niepodległości na wrocławskim Zakrzowie, drugie na Kosmonautów. Teraz ten obiekt przy Lotniczej. Również prowadzimy starania z porozumieniu z wrocławskim AWF-em i ministerstwem, żeby powstał we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia stadion do lekkoatletyki. Czy żeby powstał, i to powstaje, to się dzieje na Żernikach, kompleks Żerniki, który będzie takim domem z jednej strony dla Śląska Wrocław, a z drugiej strony też będzie tworzył taką przestrzeń, aby tutaj ci zawodnicy trenowali, nie wyjeżdżali i zostawali w mieście. Z trzeciej strony nie można o Wrocławiu mówić pod względem migracyjnym, kulturalnym. To jest bardzo ważne, bo Wrocław od setek lat był miastem zarówno czeskim, pruskim, austriackim, piastowskim, jest miastem polskim. Tutaj pod względem procent są bardzo duże mniejszości. Bardzo dużo osób też przybyło z największych wojewódzkich też miast. Procentowo najwięcej osób przybyło z Ukrainy. I ważne są też te relacje, jak to się kształtuje. I to też z diagnozy wyszło, nam pokazuje pod kątem, że my faktycznie jesteśmy takim społeczeństwem otwartym, ale mimo wszystko te relacje polsko-polskie są bardziej zwięzłe niż na przykład polsko z innymi nacjami. Ale co warto podkreślić w ramach tej diagnozy, tutaj też wyszło, że jeśli chodzi o przedstawicieli młodszego pokolenia, bardziej się asymilujemy, bardziej spędzamy czas właśnie z mniejszościami niż na przykład przedstawiciele starszych pokoleń. Z kolei przedstawiciele starszych pokoleń mają lepsze relacje, chociażby w tak zwanych grupach sąsiedzkich, większe te relacje utrzymują. No nie sposób wspomnieć, jeśli mówimy o Wrocławiu, to infrastrukturze, o też korkach, o przemieszczaniu się, o komunikacji. I to też jest bardzo ważne, bo z diagnozy wyszło, że musimy też nałożyć bardzo duży nacisk na poprawę, na kondycję. Co warto wspomnieć, we Wrocławiu z roku na rok, z czego się bardzo cieszymy, bo Wrocław też jest miastem akademickim, przybywa studentów. Ci studenci, tak jak na przykład jest w opozycji do niektórych ośrodków akademickich, w większości wybierają, zostają we Wrocławiu. Aż ponad 60% wskazało młodych ludzi, że kocha Wrocław, chce w tym mieście pozostać po studiach. I to jest też po prostu ważne, aby prowadzić taką politykę, aby tutaj ci mieszkańcy zostawali i też żeby ta komunikacja, oferta przemieszczania się była jak najlepsza. Z drugiej strony, jeśli patrzymy na młodych, to ważne dla młodych to są zarówno mieszkania, zarówno też takie przestrzenie kulturalno-sportowe, jak i też właśnie dobra oferta, którą prowadzi miasto. Myślę, że diagnoza jest takim dobrym kierunkiem pokazującym, w którą stronę tak naprawdę muszą pewne decyzje zapadać. To, co jest ważne, to słuchanie mieszkanek, mieszkańców, ponieważ wiecie, szanowni państwo, nie ma co drugi raz wymyślać koła, po prostu trzeba słuchać się w głosy wrocławian. I dlatego ja też chciałem z tego miejsca podziękować wrocławskim uczelniom. Z jednej strony Uniwersytetowi Wrocławskiemu, który wspólnie przeprowadził tą diagnozę. Z drugiej strony też chciałbym podziękować, bo to też z diagnozy wyszło. Ważne jest pod kątem przyszłości biznes, a żeby ten biznes był coraz bardziej dochodowy, bo my Polki, Polacy chcemy coraz więcej zarabiać. Co prawda w diagnozie wyszło, że jesteśmy usatysfakcjonowani z tych zarobków, ale co ważne, to warto podkreślić, że my jako gmina Wrocław wspólnie z Politechniką Wrocławską otworzyliśmy taki pilotażowy projekt, który będzie takim zaczątkiem do wspólnej polityki, do wspólnych działań na temat sztucznej inteligencji. Z diagnozy również wyszło, że akurat przedsiębiorcy i kadra kierownicza, która stanowi pod względem zarobkowym najwięcej zarabia we Wrocławiu, jest jak najmniej chętna do przekwalifikowania, ale już na przykład przedstawiciele, którzy pracują, pracownicy w usługach, w handlu, też robotnicy, taką chęć w przypadku na przykład wyższych zarobków o około 30% są gdzieś tam po prostu chętni. Myślę, że mamy te wektory, mamy te wyznaczniki, będziemy się do nich stosować, tak jak to było w przypadku poprzednich diagnoz, tak aby nasz Wrocław i cała aglomeracja, bo tak jak na początku wystąpienia powiedziałem, nie możemy rozpatrywać Wrocławia w kategoriach granic administracyjnych, mocno się rozwijała i żeby była domem dla wszystkich, którzy chcą tutaj, którzy tu mieszkają i chcą tutaj przyjechać. Bardzo dziękuję.
3: Doktor Dawid Rysiński, kierownik Wrocławskiej Diagnozy Społecznej.
4: Myślę, że jedną z rzeczy, którą warto podkreślić, to między innymi dobra kondycja rynku pracy. W badaniu, które przeprowadziliśmy, tylko 1,5% respondentów około to są osoby, które w tej chwili przyznają, że poszukują aktywnie pracy. Większość osób aktywnych zawodowo jest również usatysfakcjonowana ze swojej sytuacji zawodowej. Gdyby się tak zastanowić w dłuższej perspektywie czasowej nad tą kwestią, to myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to po prostu odzwierciedlenie zmian, które miasto przechodziło w ciągu ostatnich 20 lat i ta kondycja rynku pracy dobrze odzwierciedla progres, który tutaj we Wrocławiu się zadział w tym okresie. To jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, którą pewnie część z nas pamięta chociażby z lat 90. To jest zupełnie inny Wrocław. Przynosi to oczywiście pewne wyzwania. Jak już wspomniał pan prezydent, stosunkowo niewiele osób jest gotowych na to, żeby się przekwalifikować, nawet gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie. Wydaje się, że świadczy to o dość dużej satysfakcji z obecnej sytuacji zawodowej większości mieszkańców, tych, którzy są aktywni zawodowo, ale jest to też pewne wyzwanie na przyszłość, biorąc pod uwagę szereg zmian, które rynek pracy może przechodzić w najbliższych latach. To jest pytanie o elastyczność mieszkańców, o ich gotowość do tego, żeby zmieniać swoje miejsce na rynku pracy i aktywnie do tych wyzwań podchodzić. Inną kwestią, która myślę jest bardzo obiecująca w kontekście wyników, to jest dość duża satysfakcja z sytuacji zdrowotnej. 70% respondentów przyznało, że ocenia tę sytuację zdrowotną względnie dobrze, co nie znaczy, że jest idealnie, bo jednocześnie mamy 37,5% respondentów, którzy przyznali, że odczuwają trudności z dostępem do opieki zdrowotnej. Trudno ten problem rozpatrywać tylko jako efekt polityki lokalnej. Jest to raczej odzwierciedlenie ogólnopolskiej sytuacji w służbie zdrowia. Natomiast ten odsetek jest dość wysoki. Jest to pewne wyzwanie także dla polityki miejskiej.
3: Doktor Jacek Pluta, Uniwersytet Wrocławski, ale dziś przede wszystkim jako Urząd Miejski.
5: Piąta diagnoza. Mamy więc do czynienia z sytuacją dość niezwykłą. Jako gmina jesteśmy dosyć konsekwentni w pytaniu o portret wrocławian i portret miasta widziany ich oczyma. Zapytaliśmy mieszkańców o ich własne potrzeby, jakość życia, styl życia, ale też o to, jak widzą miasto. Skala badań była bardzo duża. Cała diagnoza jest złożonym procesem i złożonym portretem. W związku z tym nie ma jednego najważniejszego wyniku, ale też to bardzo odróżnia ten projekt badawczy od tak zwanych popularnych rankingów jakości życia. Dlatego, że wielowymiarowość aspektów tutaj podkreślanych pozwala lepiej rozumieć zależności między sytuacją, miastem, a też odpowiedzią instytucjonalną wyrażaną w politykach miejskich. Zresztą ten ostatni aspekt powoduje, że badania są bardzo ważne z praktycznego powodu. No oczywiście wyniki w tej chwili od fazy komunikacji przechodzą też do fazy praktycznego wykorzystania.
1: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
0: Ciekawe, prawda? A jeżeli chcecie więcej dowiedzieć się na temat tego, co wyszło z tej diagnozy, z tych takich badań kontrolnych wrocławian, no to odsyłam was oczywiście do raportu. 600 stron. Powodzenia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Mniej więcej połowa dorosłych badanych wrocławian ma nadmierną masę ciała. We Wrocławiu rośnie też liczba osób z nadciśnieniem, ale maleje liczba palaczy. Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jak słyszycie, o zdrowiu nas mieszkających we Wrocławiu sobie porozmawiamy, bo informacje na ten temat przynosi nam badanie Picture.
1: Zdrowy Wrocław.
11: Tomasz Janoś, Wrocławskie Centrum Akademickie, dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miejski Wrocław.
10: Kilka lat już trwa badanie, o którym będziemy rozmawiać. Badanie, które sprawdza zdrowie wrocławian, ale trochę też styl ich życia, bym powiedziała. No właśnie, czym jest Picture i jak jest to badanie prowadzone?
11: Picture jest badaniem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, współfinansowanym przez miasto Wrocław. Robimy to wspólnie od 7 lat. To jest badanie, które przede wszystkim w długiej perspektywie czasu, bo takie jest założenie prowadzenia badań populacyjnych, tak zwanych kohortowych, tak, żeby w długim okresie czasu zbudować obraz zdrowia danej społeczności, czy pokazać, jak te zdrowotne trendy przez kolejne lata się zmieniają. Czyli pytamy wrocławian dokładnie w takiej oto konfiguracji. Losowane jest PESEL dziecka z bazy PESELi. Rodzice dziecka dostają zapytanie, zaproszenie do udziału w badaniach. Oczywiście mogą je przyjąć lub nie. Większość osób przyjmuje chętnie takie badania. Badanie wygląda tak, że jest spotkanie z ankieterem i z pielęgniarką. Są badania, jest rozmowa taka kwestionariuszowa najpierw, która zadaje pytania właśnie o styl życia, o sprawy zawodowe, sprawy szkolne i tak dalej, samopoczucie. To jest badanie kwestionariuszowe. Do tego dodany jest cały pakiet badań laboratoryjnych i te badania są później gromadzone w biobanku Uniwersytetu Medycznego. Wierzymy, że to badanie będzie kontynuowane kolejne lata i kolejne dekady i te wyniki badań kwestionariuszowych, ale także to, co znajduje się w próbkach, jest zapisane w wynikach badań laboratoryjnych, będzie można obserwować w długich odstępach czasu i w długiej perspektywie i wyciągać z tego wnioski dla budowania profilaktyki zdrowotnej. Czyli można powiedzieć jednym zdaniem, że budujemy taki zdrowotny system wczesnego ostrzegania dla wrocławian.
10: Czyli co dokładnie jest sprawdzane?
11: Kwestionariusz pyta o nawyki, o sposób odżywiania się, o ruch, w ogóle sposób funkcjonowania społecznego, rodzinnego i do tego jest właśnie ten pakiet badań laboratoryjnych. A mówimy o dzieciach urodzonych w latach 2005-2012. To jest obecnie grupa, która jest badana. 30-40% dzieci wskazuje na objawy lęku. Ponad 40% dzieci, 35-44% dzieci wskazuje na stany obniżonego nastroju lub nawet depresyjne. Są problemy z takim rówieśniczym życiem społecznym, jak dużo jest hejtu, te badania to pokazują, ale kiedy o swoich dzieciach mówią ich rodzice, w większości przypadków, czyli właściwie w ponad 90%, można z tego wyciągnąć taki wniosek, że wydaje nam się, że te problemy dotyczą jakieś 10% innych dzieci, a nie akurat tych naszych. No, to jest jeden z wyników tego badania, taki bardzo namacalny, który widać w liczbach. Dzieci mówią, że jest źle, nam się wydaje, że no, jednak jest dość dobrze.
10: A czy na przestrzeni tych 7 lat już można powiedzieć, że są jakieś zmiany obserwowane, jeśli chodzi właśnie o zdrowie i styl życia Wrocławia?
11: Tak, powiedziałem o takim zdrowiu psychicznym i dobrostanie u dzieci, to też u dorosłych widać ten rozdziew właśnie między deklarowanym stanem, a tym, co wynika z badań. Widzimy, że to, co jest postrzegane, jest opisywane także w mediach i co możemy nazwać takim przeciążeniem społecznym, szkolnym i związanym z mediami społecznościowymi młodych ludzi, dzieci, to potwierdzają dane i to obserwujemy i na to możemy reagować. I dlatego też takie inicjatywy jak kampania wrocławska, która ma przeciwdziałać hejtowi, mogą być oparte też o konkretne dane. Następna rzecz, która jest też znana, ale to jakby no, potrzeba równowagi pomiędzy tym, co dzisiaj jest preferowane przez dzieci i młodzież, czyli uczestnictwem w życiu online, a taką rzeczywistością znaną starszym osobom, innym pokoleniom, tak, a ruchem i właściwym odżywianiem się. Okazuje się, że we Wrocławiu w ciągu tygodnia 18, czy prawie 1/5 dzieci spędza 5 lub więcej godzin przed ekranem w dni wolne. Czyli co drugie dziecko we Wrocławiu w weekend minimum 5 godzin dziennie spędza przed ekranem. No to możemy sobie odpowiedzieć, nawet już nie patrząc głębiej w dane, jakie to ma skutki dla zdrowia i psychicznego, zdrowia fizycznego.
10: Jeśli chodzi o sposób odżywiania, nałogi?
11: Jeżeli chodzi o sposób odżywiania, to znowu wiedza ogólna nam się potwierdza w tych badaniach. Wiemy, że istnieje problem nadwagi, otyłości u dzieci. We Wrocławiu nadwagę lub otyłość stwierdzono u 16% dzieci w tej próbie, bo to jest próba 2,5 tysiąca dzieci i ich rodziców, czyli dla Wrocławia jest to próba reprezentatywna i dobrze pokazująca, jak to się rozkłada społecznie, ale też na przykład jeżeli chodzi o początki przyszłych trudności z sercem i układem naczyniowym organizmu, 10-15% dzieci ma już problemy z właściwym ciśnieniem tętniczym krwi. To jest dużo, tak? Kiedyś tak nie było. Czego dowiedzieliśmy się, a czego zupełnie nie wiedzieliśmy o zdrowiu wrocławskich dzieci, to okazuje się, że około 2,5% dzieci ma niedosłuch stwierdzony w badaniu audiometrycznym, czyli jakby bardzo dokładnie wiadomo, jaki jest poziom tego niedosłuchu. Warto też powiedzieć, że takich szczegółowych danych w innych miastach, żeby łatwo to porównać, nie ma po prostu, dlatego że w tej chwili w Polsce są dwa miasta, które prowadzą takie badania populacyjne, które są też jakby wielopokoleniowe. To jest Wrocław i to robimy, znaczy Uniwersytet Medyczny robi to we współpracy z Urzędem Miejskim, który od 7 lat te badania dofinansowuje. I drugim miastem jest Białystok. Białystok dostał 100 milionów złotych z rządu na budowę specjalnego centrum, czyli powstał dodatkowy kawałek kampusu akademickiego z infrastrukturą badawczą, laboratoriami i tak dalej. To jest jakby gigantyczna przewaga. No, marzy się to Wrocławiowi, żeby coś takiego mieć. Na razie się nie zapowiada. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że pan minister wpisał badanie PICTURE, a będąc bardziej precyzyjnym, sieć ośrodków badań epidemiologicznych w Polsce. Zresztą jest tak, że badanie PICTURE na mapę polskiej infrastruktury badawczej, co oznacza, że te wszystkie działania związane z badaniami epidemiologicznymi, w tym też badaniem populacyjnym PICTURE, zostały uznane jako część strategicznej infrastruktury badawczej państwa.
10: Wróćmy jeszcze, jeśli chodzi o wyniki, do tych nałogów, bo tam znalazłam jakąś optymistyczną wiadomość.
11: Tak, jeśli pytamy o nałogi, to widać w tych badaniach, że zmniejsza się zainteresowanie papierosami, używanie nikotyny i wszystkich tych używek związanych właśnie z tytoniem, nikotyną u młodzieży i u dorosłych, ale to też jest trend, który jest chyba widoczny w całej Polsce.
1: Zmieniamy temat.
10: Teraz o zagranicznych podróżach Skarbu Średzkiego. Zazwyczaj przez 3 ostatnie miesiące roku to jedno z największych odkryć archeologicznych, jakie miały miejsce na terenie Polski, prezentowane jest we Wrocławskim Muzeum Narodowym. Ale w tym roku tak nie jest, a to dlatego, że Skarb Średzki wystawiany jest w tym czasie przez Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla Was jednak opowieść o tym, jak Skarb Średzki został odkryty. A właściwie nie ja przynoszę tę opowieść, a zajmujący się skarbem Jacek Witecki z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
1: Ciekawostki o Dolnym Śląsku.
12: Historia skarbu się zaczyna w latach 80. Ta muzealna oczywiście też już jest dosyć długa, bo prezentowaliśmy go po raz pierwszy w 96 roku, to też już szmat czasu. A cóż wiemy, mianowicie w 85 roku w Środzie Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego, to jest blisko bardzo Średzkiego Rynku, znaleziono podczas prac budowlanych, a właściwie takich rozbiórkowych, to było dopiero przygotowanie placu pod budowę obiektu, który miał tam stanąć, znaleziono wtedy dzban z znaczną ilością monet srebrnych i były to monety średniowieczne, tak zwane grosze praskie, bardzo popularna moneta w połowie XIV wieku. Około 3000 monet. To rzeczywiście było, można powiedzieć, duże wydarzenie i pewne zaskoczenie, ale to był dopiero początek. Kilka lat później, w roku 88, niemal w tym samym miejscu, około 12 metrów od tego miejsca, gdzie znaleziono pierwszy dzban z monetami, znaleziono kolejne. Tylko tym razem były to fragmenty piwnicy gotyckiej, które się odsłoniły podczas pracy robotników, krótko mówiąc, używano tam zresztą koparki, sprzętu ciężkiego, żeby było śmieszniej, ten sam operator koparki pracował przy obu znaleziskach, także można powiedzieć, że jest ów pan związany nierozłącznie ze skarbem ze środy. Z tego, co wiemy z zachowanych fotografii, bo niestety to całe stanowisko, no, można powiedzieć, zostało zniszczone. Natomiast zachowane fotografie pokazują rzeczywiście i relacje, fragmenty sklepienia jakiejś gotyckiej piwnicy, która się znajdowała właśnie pod tą kamieniczką, która taki skromny to raczej domek. Zniszczono też podczas dalszych prac resztki tych piwnic, więc kompletnie jakby nic nie wiemy. Jedno, co wiemy, to tyle tylko, że podczas pracy na wykopie właśnie koparka, robotnicy sypnęły się po prostu srebrne monety i jakieś elementy ceramicznych skorup. No to już było wysoce ciekawe i znowuż były to te same monety srebrne, ale też i tym razem zaczęto znajdować na wykopie monety złote. To było wszystko trochę w sytuacji takiej pewnego chaosu się rozegrało. Byli głównie robotnicy pracujący po prostu na tym wykopie. Tak to nazwijmy. Koledzy z Muzeum Średzkiego pojawili się, kiedy zostali poinformowani o tym wydarzeniu. Próbowali ogarnąć sytuację, ponieważ te monety po prostu, no krótko mówiąc, ludzie wkładali sobie do kieszeni, zbierali je w co popadnie, wynosili. Więc tak naprawdę głównie dzięki jakby no przedsiębiorczości jakichś owych dwóch pracowników Muzeum Średzkiego zaczęto jakiś porządek zaprowadzać. Szybka akcja zaimprowizowana, żeby jednak panowie łaskawie te monety oddawali, prawda, i do jakiegoś worka tam je pakowali. Więc w sumie zabezpieczono wtedy i tak dosyć znaczną ilość tych monet. Ktoś skojarzył dosyć szybko, no pewnie nie było to zbyt trudne dla osób, które tam pracowały, że gruz z tego miejsca, z tego placu budowy już od jakiegoś czasu jest wywożony na podmiejskie wysypisko, tak zwaną Winną Górę. No więc dosyć to było oczywiste, że warto by i tam pogrzebać. No i wtedy się dopiero zaczęło robić ciekawie. Bo w momencie, kiedy amatorzy, nazwijmy tak, poszukiwacze skarbów i silnych wrażeń, zaczęli rozgrzebywać owo wysypisko gruzu, zaczęli znajdować przedmioty złote, już nie tylko monety, ale fragmenty biżuterii i inne takie elementy, których oczywiście nie potrafili określić ani do niczego przypisać, z niczym powiązać, ale widać było wyraźnie, że jest tam złoto, są szlachetne kamienie, są perły. Okazało się rzeczywiście, prawdopodobnie z tej działki Przydoszyńskiego, to jest adres 14, pierwszy to był chyba 16, 14 obok. Te rzeczy musiały po prostu już od jakiegoś czasu być rozgrzebane w ziemi i zupełnie bez żadnej świadomości po prostu ładowano je na wywrotkę i razem z ziemią wysypywano poza miastem. No to jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście jak wiemy dzisiaj, między innymi były tam fragmenty ślubnej korony królewskiej, a nie jest to rzecz, którą się zazwyczaj znajduje na wysypisku jakimkolwiek. No i tak wyglądały te okoliczności. Oczywiście później dosyć nadal chaotycznie, nadal, no powiedzmy sobie szczerze, dosyć beznadziejnie organizowana akcja poszukiwawcza, kiedy angażowano dzieci szkolne, później też i wojsko do przeszukiwania tego wysypiska, no to efekty były dosyć, powiedziałbym, dyskusyjne. Jeden tylko człowiek pilnował owego miejsca, postawiony tam milicjant, który siedział tam chyba i nocą, ale no to po prostu, krótko mówiąc, nigdy się nie dowiemy, ile tych obiektów mogło trafić w ręce jakichś znalazców, nazwijmy to. Żadne służby państwowe nie znalazły tam niczego, wszystko odzyskano z rąk prywatnych osób.
10: Ze względu na obecne podróże zabytku, skarb Średzki ponownie będzie można oglądać we Wrocławiu dopiero od października do grudnia przyszłego roku.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
0: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do kina Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tam trwają wielkie przygotowania do 17. American Film Festival, czyli przeglądu kina amerykańskiego. I tu mieszkańcy Wrocławia już mogą zgłaszać się do wolontariatu. Zostańcie ze mną w najbliższym czasie, bo dowiecie się, co trzeba zrobić, żeby być takim wolontariuszem i co organizatorzy przygotowali w tym roku dla festiwalowiczów. No to wchodzimy do kina.
1: Ciekawe wydarzenie we Wrocławiu.
0: 17. American Film Festival w listopadzie, tradycyjnie we Wrocławiu, w kinie Nowe Horyzonty. Wszystkie stany kina, czyli kłaniamy się kinu amerykańskiemu, ale nie temu takiemu bardzo powszechnemu, nie temu takiemu z wielkich afiszy, tylko szukamy perełek. Jakich perełek szukamy?
16: To jest właśnie dobre hasło, bo wydawałoby się, że kino amerykańskie wyskakuje z lodówki i mamy je absolutnie wszędzie, więc po co w ogóle robić festiwal kina amerykańskiego, jeśli ono jest wszędzie? Staszek Abramik, zespół Tauron American Film Festival. A my udowadniamy już od 17 lat, że właśnie nie ma tego kina amerykańskiego aż tak dużo, jakby nam się wydawało, no na pewno nie ma tego zaskakującego kina amerykańskiego. I przez takie szczelne sito czy mainstreamu, czy takiego właśnie jednak komercyjnego spojrzenia nie dociera do nas mnóstwo świetnych filmów. Ale też proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że American Film Festival to jest on i tylko i wyłącznie jakieś poważne kino. Nie, my też mamy rozrywkę, ale nazywamy to hucznie rozrywką z górnej półki. No i Tauron American Film Festival właśnie o tym jest. O tym kinie amerykańskim rozrywkowym, które potrafi nas zaskoczyć i nie jest tylko kolejnym 15, 16, tysięcznym filmem superbohaterskim, tylko właśnie czymś świeżym i nowym, no i też bardzo dużo kina autorskiego. Wtedy taka niespodzianka, zespół, który pracuje nad American Film Festival, to jest zespół Nowych Horyzontów, więc też wiemy co i jak, jeśli chodzi o pokazywanie kina autorskiego, czyli kina, pod którym podpisują się reżyserki i reżyserzy z imienia i z nazwiska, a nie są to po prostu twory wielkich studiów, mówiąc brzydko, produkty, które nam się sprzedaje. To jest kino, które się je i jest to prawdziwa uczta.
0: Hasłem tegorocznej edycji będzie droga. Kino drogi to w ogóle mam się kojarzy z amerykańskim kinem. Co będzie można zobaczyć pod tym hasłem?
16: Rzeczywiście droga, no trudno jest poznać Amerykę nie podróżując samochodem. I to już słynna choćby Route 66, czyli ta trasa międzystanowa, która przez całe Stany przejeżdża. To jest tak jakiś motyw wywoławczy, którego my się trzymamy. Ta trasa już nie istnieje od lat 80., ale wciąż w duszach funkcjonuje, czy w tej całej nomenklaturze patrzenia na Stany Zjednoczone. I rzeczywiście ta droga nas będzie prowadzić. Sekcją, która jest nowym odkryciem na American Film Festival, czy nową propozycją na American Film Festival, to Kobiety w drodze. Przypomnimy, świetne, klasyczne filmy, ale z kobietą za kierownicą, bo to jest coś, czego nam brakuje, jak patrzymy na to, co się dzieje na festiwalach, czy co jest pokazywane w kinach. Czyli opowieści o kobietach, które wyruszają w drogę metaforycznie i dosłownie. Wyruszają w drogę i zmieniają siebie podczas tej trasy, ale próbują też w jakimś sensie zmienić skostniałe normy, skostniały świat, układankę, w której gdzieś ugrzęźliśmy, jeśli patrzymy na to, kto tak naprawdę za kierownicą powinien siedzieć. Tutaj fun fact, facet w większości filmów. No i tutaj przypomnimy najlepsze filmy, które gdzieś te historie opowiadają. Chyba najważniejszą tutaj ekipą, którą poznamy, to jest Thelma i Louise. Absolutny klasyk Ridleya Scotta, film, który też właśnie złamał wiele tabu, pokazał, że kobiety mogą być zadziorne, że kobiety mogą być pozytywnymi antybohaterkami, które właśnie gdzieś próbują wyrwać się ze świata, który jest bardzo niepoukładany dla nich. No i za Thelmą i Louise będziemy jechać dalej, też przypominać inne filmy właśnie z kobietami w rolach głównych.
0: No i zobaczyć Thelmę i Louise na dużym ekranie, to będzie dopiero doświadczenie.
16: To jest absolutne doświadczenie, bo będziemy pokazywać to nie tylko po prostu na wielkim ekranie, ale też będziemy pokazywać w ramach zrekonstruowanej wersji 4K, czyli takiej najlepszej możliwej jakości. Tutaj w tej sekcji Kobiety w drodze na pewno warto zwrócić uwagę jeszcze na Ludzi z deszczu. To jest jeden z wczesnych, rzadko pokazywanych filmów mistrza Francisa Forda Coppoli z 69 roku. I duch 60 lat, zwłaszcza 68 roku, roku bardzo mocno się unosi nad tym filmem. Przez wiele osób jest nazywany w zasadzie takim pierwszym w pełni feministycznym filmem, mimo że facet stanął za kamerą i facet, którego właśnie raczej kojarzymy z takimi maczystowskimi historiami, z Ojcem Chrzestnym, z opowieściami właśnie o mafii, o wojnie, z czasem apokalipsy i tak dalej. Natomiast on też potrafił właśnie złapać ten kobiecy pazur, oddając też dużo z kobiecym bohaterkom. No i żeby to wybrzmiało, to nie będzie toporna, jakaś próba topornej opowieści o jakimś spauperyzowanym feminizmie, nie. To jest opowieść o tym, że możemy żyć w takim bardzo mądrym, twórczym połączeniu i będziemy pokazywać przykłady z historii kina, gdzie właśnie takie połączenie mogło funkcjonować. Na przykład właśnie Ludzie z deszczu Francisa Forda Coppoli, gdzie kobieta jest na pierwszym planie, ale mężczyzna rozumie, jak współpracować i prowadzić ten twórczy dialog.
0: Ja rozumiem, że nie wszystko jeszcze możemy zdradzić, no bo też będzie konkurs i będą konkursowe filmy, ale co jeszcze będzie można zobaczyć?
16: Na pewno nowości. Tutaj polecam sekcję Highlights, gdzie gromadzimy najlepsze, najświeższe filmy ze światowych festiwali, z Sundance, Toronto, z Berlinale, filmy, które nie były jeszcze pokazywane w Polsce, więc to będzie wiele polskich premier. Tutaj choćby polecam The Only Living Pickpocket in New York, czyli Ostatni Kieszonkowcu w Nowym Jorku, z fenomenalnym Johnem Turturro, który dla mnie jest takim uosobieniem Nowego Jorku. To jest człowiek, który całym sobą wyznaje miłość do tego miasta. Nowy Jork jest teraz bardzo modny, choćby w związku z ostatnim Spider-Manem. I jeśli ktoś zakochał się ponownie w Nowym Jorku przez Spider-Mana, to zakocha się jeszcze mocniej, oglądając The Only Living Pickpocket in New York premierowo w Polsce u nas na American Film Festival. Oprócz tego przyjrzymy się ponownie polityce, no bo nie da się dzisiaj patrzeć na Stany Zjednoczone bez polityki.
0: Nie da się patrzeć na świat bez polityki amerykańskiej, dokładnie.
16: My będziemy mieli trzecią kadencję sekcji Polityka na ekranie, oby nie było to prorocze pod kątem tego, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Mamy wielką przyjemność robić to z dwoma, nie bójmy się słów, najwybitniejszymi znawcami polityki amerykańskiej w Polsce, czyli z Piotrem Tarczyńskim i z Łukaszem Pawłowskim. Panowie wybrali kilka filmów, które pokazują historię o kryzysie zaufania. Myślę, że kryzys zaufania do polityków, do elit jest czymś, co coraz mocniej, coraz bardziej jest, mówiąc delikatnie, dyskutowane, ale my będziemy chcieli pokazać i trochę pocieszyć was, drodzy widzowie, że to już było i ten kryzys zaufania jest od dawna i trochę w tym smutku poklepać się po plecach, bo przypomnijmy choćby film Gubernator Roberta Rossena z 1949 roku, w wielkim skrócie historia o tym, jak rodzi się polityczny populizm, albo też Trzy dni kondora Sidneya Pollacka, to absolutny klasyk o ukrytym państwie, o tym, jak agencje choćby wywiadowcze czasem potrafią manipulować tą rzeczywistością. No tutaj fenomenalny Robert Redford, nieodżałowany na pierwszym planie, więc komu tematy polityczne z braku lepszego słowa miłe, tych serdecznie zapraszamy na sekcję Polityka na ekranie. Ale będziemy mieli też coś lżejszego i tutaj z kolei sekcja Freaks and Geeks, czyli kujony i dziwaki, tłumacząc pokrętnie na polski. Sekcja, w której przyglądamy się komediom amerykańskim, a dokładnie komediom ze wczesnych lat 2000, bo oto Maciek Rochsatora i Janek Lubaczewski, najmłodsi duchem i ciałem kuratorzy American Film Festival, odkryli czy zaobserwowali, że właśnie na początku wczesnych lat 2000 istniała taka fala znakomitych komedii amerykańskich. Wiązało się to też z tym, że system amerykański bardzo mocno finansował te komedie, wydawali miliony dolarów na właśnie trochę szalone, odważne eksperymenty komediowe. Teraz to wszystko zżera kino superbohaterskie. Kiedyś Ameryka jednak więcej potrafiła się śmiać. No i chłopaki przypominają najlepsze przykłady właśnie tego kina komediowego ze wczesnych 2000, a punktem wyjścia będą historie o facetach i kobietach, którzy mimo wieku zaawansowanego nie potrafią dojrzeć. Więc wszystkich wiecznych chłopców i wieczne dziewczyny serdecznie zapraszamy na seanse choćby Wpadki, na Braci Przyrodnik, na Boski Chillout, na Stary Kocham Cię, na Druchny, czyli na klasykę komedii. I mamy to już przetestowane w zeszłym roku, bo to druga odsłona tej sekcji. Wspólne śmianie się do rozpuku w sali kinowej to jest tak wspaniały katarzis, którego chyba wszyscy teraz potrzebujemy, więc to jest niesamowite doświadczenie. Ja tutaj podpisuję się pod tym, to jest coś, co warto doświadczyć i po prostu przypomnijmy sobie, kiedy ostatni raz byliśmy na porządnej komedii w kinie, gdzie wszyscy śmialiśmy się jak jeden mąż. No właśnie, na Tauron American Film Festival to jest możliwe i bardzo polecam, żeby to zrobić.
0: Na sam dźwięk tych tytułów już się uśmiechnęłam, ale też podczas festiwalu będzie można zobaczyć klasykę.
16: Absolutnie. To jest Fala. dobra fala. Fala klasyki zalewa kina. Powstają też jak grzyby po deszczu firmy, które zajmują się redystrybucją klasycznych filmów i dla mnie jako kinomana to jest tylko miód na serce i oczy kinomańskie, bo jest wiele wspaniałych filmów, które zasługują na wielki ekran i mimo dostępności w sieci nic nie zastąpi tego wspólnego doświadczenia w wielkiej, zaciemnionej sali, gdzie razem możemy przeżyć klasykę albo na nowo, albo zobaczyć ją w ogóle po raz pierwszy. I American Film Festival to jest oczywiście przestrzeń dla nowości, ale to też jest przestrzeń dla właśnie takiej dobrej klasyki. W ramach klasycznych pokazów na Tauron American Film Festival przypomnijmy choćby Manhunter w wersji reżyserskiej. To jest film Michaela Manna z Brianem Coxem. Jeśli ktoś ogląda Sukcesy i pamięta ojca patriarchy rodu, to właśnie jest on i to jest film, od którego w zasadzie zaczęła się jego kariera filmowa, więc Brian Cox jako pierwszy Hannibal Lecter filmowy, zanim pojawiło się Milczenie Owiec i wersja Anthony'ego Hopkinsa. Myślę, że Brian Cox mógłby podać sobie swoją krwiożarczą rękę z Hopkinsem, bo to jest fenomenalna kreacja. Pokażemy też Ghost Dog, drogę samuraja Jima Jarmusza. To jest bardzo niekonwencjonalny film, który na papierze brzmi jakby się nie mógł udać, bo oto mamy czarnoskórego samuraja, który pracuje dla włoskiej mafii, a w tle leci amerykański hip-hop w najlepszym wydaniu, bo Wu-Tang Clan, więc brzmi to jak eksperyment niemożliwy, ale Jarmusz zamienił to w filmowe, absolutnie filmowe arcydzieło, więc no, taką klasykę też będzie można u nas zobaczyć i bardzo polecam, żeby zapolować na te filmy w kinie.
0: A ja przypominam, że jesteśmy w kinie Nowe Horyzonty na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu, bo tu trwają wielkie przygotowania do American Film Festival 17. edycji, która już za kilka tygodni we Wrocławiu. No i tu warto powiedzieć, że właśnie rozpoczęły się poszukiwania wolontariuszy.
16: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy, mówiąc krótko. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki. Chwalimy się hasłem, że wszystkie stany Ameryki właśnie można zobaczyć u nas, ale nie zobaczymy ich bez waszej pomocy. Co najważniejsze, zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego. To jest fenomenalne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże wydarzenie filmowe od kuchni, poznać też to amerykańskie kino, poznać też twórców z Ameryki, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych. To jest co roku około kilkadziesiąt osób, które przyjeżdża do Wrocławia na spotkania, na rozmowę. To są aktorzy, aktorki, reżyserzy, reżyserki, żeby choćby wspomnieć Jessego Eisenberga, którego gościliśmy nie tak dawno temu we Wrocławiu. Więc tych wszystkich ludzi można poznać, można zdobyć doświadczenie, ale można też po prostu świetnie spędzić czas w gronie kreatywnych, mądrych ludzi, bo mamy wielkie szczęście, że właśnie Tauron American Film Festival od lat przyciąga bardzo mądrych, bardzo fajnych, bardzo pomysłowych ludzi, od których my się jako ekipa dużo uczymy, ba spokojnie 80% naszej ekipy i to są bardzo dobre matematycznie zbadane warunki. Jest z wolontariatu. My byliśmy też wolontariuszami. Ja też byłem wolontariuszem na festiwalu filmowym i tutaj zaczęła się moja przygoda też z kinem, więc to jest idealna okazja, żeby jeśli ktoś jest początkującym kinomanem, wkręcić się, mówiąc brzydko, w ten świat, a jeśli ktoś już jest zaawansowanym kinomanem, po prostu spędzić go w fantastycznej atmosferze i pomóc przygotować świetne wydarzenie. Też powiem w nawiasie, za darmo oglądać filmy.
0: Czy już można kupować karnety, bilety? Jak to wygląda kalendarzowo? Kalendarz festiwalowicza.
16: Karnety są w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy, żeby kupować. Do 31 października są one dostępne. Pula jeszcze jest otwarta, ale raczej zachęcamy, żeby nie odkładać zakupu, bo ona potrafi wyczerpać się przed tym deadline'em. Sam festiwal w kinie Nowe Horyzonty wydarzy się między 17 a 22 listopada, ale też część filmów będzie można zaprosić do swoich domów poprzez edycję online. Od 17 listopada do 6 grudnia na platformie Nowe Horyzonty VOD będzie można część festiwalowych filmów zobaczyć. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby sprawdzić te wszystkie stany kina najpierw na naszej stronie, a potem doświadczyć tego we Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty.
0: W sumie pokazanych będzie ponad 100 filmów. Będą dokumenty, filmy, grozy, no i będzie też UFO. Ciekawe, gdzie wyląduje. Przecież to centrum Wrocławia. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Staszek.
6: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
17: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
18: Kasa leci już do ciebie.
17: Super, dziękuję bardzo.
6: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: 97.7 8 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną Łucja,
2: Patryk, Wojtek.
1: A wszyscy oni reprezentują samorząd studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchajcie, gdzie tętni życie studentów w naszym mieście, w Poznaniu?
3: Studenckie życie na pewno tętni w ośrodkach studenckich, czyli jeżeli chodzi o wydziały i przede wszystkim budynki uczelniane, ale jeżeli chodzi o to nocne życie, bardziej rekreacyjne, integrujące, to przede wszystkim ulica Wrocławska, Półwiejska, to są gdzieś są główne ośrodki, jeżeli chodzi o nasze miasto. A też dodatkowo projekty, które są towarzyszącą i, że tak powiem, nieoderwalną częścią Poznania, juwenalia, wielkie grillowanie, różnego rodzaju imprezy otrzęsinowe, więc jest trochę tych miejsc.
1: No ale mówi się coraz częściej o tym, że studenci coraz mniej mają sobie chęci, żeby się angażować. Jak wy to oceniacie, pracując w samorządzie studentów? Dużo jest rąk do pracy, czy jednak ich brakuje? To może ciebie, Wojtku, zapytam, bo ty jesteś przewodniczącym.
4: Znaczy, rąk do pracy mi zawsze brakuje, dlatego że samorząd to jest, zawsze mam dużej uczelni, to jest ogrom zadań i też inicjatyw, które można podejmować. Niektóre są bardziej priorytetowe, inne, gdyby było więcej osób, moglibyśmy realizować nowe. Natomiast rąk do pracy brakuje i też obserwowana jest pewna tendencja spadkowa w zakresie zaangażowania w samorząd czy w organizacje studenckie w skali kraju. Natomiast najbardziej obserwowana jest ona na przykładzie tych dużych imprez, takich jak Wielkie Grillowanie czy Juwenalia. Właściwie mierzą się zawsze z tym kłopotem, że jest to impreza od studentów dla studentów, no i wymaga to też zaangażowania, dosłownie tworzenie tego terenu, noszenie płotów, stanie przy grillu, na Wielkim Grillowaniu, kwestia związana z bezpieczeństwem, sceną i wszystkim pozostałym. No i tutaj tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz mniej i też statystyki tych imprez pokazują, że te Juwenalia z niektórymi wyjątkami, ale te duże imprezy studenckie po pandemii do Poznania nie wróciła na przykład Hollywooda, Open Air. Integrali odbywają się rzadko, po pandemii absolutnie już nie ma mowy o agronaliach, niestety. My też Wielkie Grillowanie staramy się wciąż kontynuować, natomiast liczba osób chętnych spada.
3: Ten problem na pewno dotyczy większych eventów, ale też i mniejszych eventów, które organizują studenci na wydziałach, bo rzeczywiście do zrobienia jakiegokolwiek dnia, pierwszego dnia wiosny, jakiejś gali czy czegokolwiek, do tego też są potrzebni studenci. Z roku na rok widać, że jest ich coraz mniej, a to właśnie chyba wyniszcza troszeczkę to środowisko akademickie. To wyniszcza to, że im mniej jest tych inicjatyw, tym mniej gdzieś słychać o tych studentach, tym mniej właśnie mówi się o tym, że coś się dzieje. Trudniej jest przyciągnąć też nowych studentów, no bo oczywiście skoro nie masz jakiegoś większego zaangażowania, nie widać tego, że studenci coś robią, tam się coś świeci, tam coś, jakieś plakaty, tam ktoś biega, tam ktoś skacze, no to tego brakuje oczywiście.
1: Z czego to wynika? Mówicie cały czas o pandemii, ale myślicie, że w tym zasadzie rok, w którym byliśmy zamknięci, tak bardzo wpłynął na cały system studenckich zachowań, który tworzony był przecież od dekad, tych tradycji wszystkich imprezowych?
5: Myślę, że tak. Myślę, że przez pandemię po prostu zaczęliśmy się spotkać w mniejszych gronach, bo jednak zamiast wielkiej domówki to na przykład spotykaliśmy się na pikniki czy na takich mniejszych posiadówkach w 4 czy 5 osób i myślę, że po prostu przez to studenci zaczęli się skupiać na pielęgnacji takich mocniejszych relacji z mniejszym gronem osób. Myślę, że wynika to też z faktu, że gdzieś tam te przyjaźnie nawiązujemy trochę wcześniej niż na studiach i na studiach po prostu mamy zwykłych znajomych, kolegów, koleżanki, z którymi się widzimy. Może wspólnie uczymy, ale tak gdzieś na co dzień staramy się pogłębiać relacje nawiązane poza środowiskiem akademickim.
4: Ja mam tu już taką jedną moją teorię, bo trochę się zastanawiałem nad różnymi rzeczami związanymi z uczeniem, bo przez poprzednie 2 lata miałem też jako samorządowy obowiązek prowadzić badania nad szkolnictwem wyższym. Ja mam taką teorię, że trochę chodzi też o pewne poczucie przywiązania do uczelni, które absolutnie nie występuje. I ono wynika nawet nie do końca z winy uczelni, ale najbardziej uważam z systemu edukacji. Bo w polskiej szkole, zwłaszcza średniej, uczniowie są przemęczeni, zdemotywowani. Rokrocznie ogromnie spada liczba chętnych później na studia, która przed pandemią wynosiła blisko 90% w liceach. Teraz oscyluje wokół 50%. To jest ogromny spadek. I osoby są wyczerpane, wymęczone. Ja widzę tutaj ogromną też korelację z zakresem tych negatywnych zmian w systemie edukacji, które naszły, reformy gimnazjalnej, reformy siatki godzin i tak dalej. I osoby, które są wymęczone nauką, zdemotywowane i bardzo niechętne do tego, że ta wiedza jest jakby bezsensowna na poziomie szkoły średniej, bardzo często jest, a później przychodzą na uniwersytet i uniwersytet już ma ciężko budować swój pewne poczucie przynależności albo tworzyć pozytywną i przyjazną atmosferę. Nie do końca to robi, nie sprawdza się to i w sytuacji, kiedy przychodzą osoby zdemotywowane, które nie chcą się wiązać z uniwersytetem i traktują to jako pewien element dodatkowy, jakby niecentralny w życiu studenckim, uczelnia sobie z tym nie radzi i to już nie jest tak, że studenci pracują, tylko często jest tak, że pracownicy studiują. I w ten sposób myślę, że to wygląda. I tak patrzę na to zjawisko.
3: To prawda, pandemia zebrała swoje żniwo, system edukacji też zbiera swoje żniwo coraz bardziej. Też wymiana pokoleniowa. Jakby jeszcze troszeczkę i tak mi się wydaje, że z 10 lat i będziemy mieli do czynienia na naszym szkolnictwie, naszym środowisku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, z 5 pokoleniami. To nie jest lekki orzech do zgryzienia, to nie jest lekka sprawa, którą można gdzieś tam odsunąć na bok. A z tym za bardzo ani ministerstwo nie pracuje, ani my za bardzo nie wiemy się, jak do tego zabrać, bo to jest trudne. To jest trudne połączenie i skorelowanie wszystkich działań z osobami z Gen Z, plus jeszcze mamy baby boomers, tak? Czyli najstarszych z naszych wykładowców, z którymi też często trzeba współpracować, z którymi też trzeba nawiązywać kontakt, utrzymać relacje, bo to też jest integracja, to też na to warto stawiać. Ale oczywiście ta wielopokoleniowość też nas troszeczkę podłamuje, ponieważ nie prowadzi się badań zbyt wielu na ten temat. Nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy też szkoleni w tym zakresie i wielu pracowników też nie jest tym szkolonych, a jest to ważny temat, który na pewno będzie dość mocno oscylował, jeżeli chodzi o życie akademickie. A kolejną kwestią jest to, że studiowanie jest coraz droższe. Niestety, chcąc nie chcąc, nie uciekniemy od tego i rzeczywiście decyzja o pójściu na studiach jest coraz bardziej ważna i powoli wracamy do tych czasów, że studia były elitarne dla jednostek i rzeczywiście nie każdy mógł iść na studia, nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo a zapłacić za mieszkanie, zapłacić za wyżywienie, dodatkowo gdzieś jakieś książki niektórzy kupują, tak? No to się wszystko zbiera, jakieś zaopatrzenie techniczne, laptopy, telefony, wymiana. No oczywiście musimy się dostosowywać do obecnie panujących gdzieś tam wymagań, jeżeli chodzi o studia i studiowanie jest coraz droższe. Coraz mniej Polaków stać na studia i widzimy to po statystykach, jak zmienia się liczba studentów. Jak z tym działać, jak z tym, że tak powiem, teraz walczyć? No na pewno to jest pytanie do ministerstwa, pytanie do władz uczelni, tak? My jesteśmy w stanie powiedzieć, czego studenci potrzebują.
1: Łucja, ty wspomniałaś o tym, że dużo osób trzyma się z osobami, które poznało wcześniej w liceach, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są z miast, gdzie studiują, a przecież pierwszoroczniaków z innych miast jest bardzo dużo, no i oni też potrzebują się jakoś integrować. Gdzie oni są? Gdzie szukają właśnie? I czy w ogóle widzicie, żeby szukali tej integracji?
3: Ja jestem przykładem takiego studenciaka, ponieważ jestem dopiero na trzecim roku już jestem, ale generalnie pamiętam ten czas, jak przyjechałem do Poznania, nie znając nikogo, nie znając praktycznie, nie mając żadnych znajomych, nie mając tutaj rodziny. Przyjechałem praktycznie od miejscowości odległej 300 km, więc to jest troszeczkę daleko i tam zostawiłem praktycznie wszystkich znajomych, rodzinę. I jak to zrobić, żeby ruszyć gdzieś tutaj na studiach? No trzeba się odważyć. Ja zacząłem od pierwszej integracji, jaka była u nas na wydziale, czyli od trzęsiny. Zagadałem do dziewczyny z samorządu, wtedy u mnie na wydziale, po prostu potrzebowałem jakiejś pomocy. No i jakoś się to potoczyło. Generalnie ja to powtarzam trochę na spotkaniach ze studentami pierwszego roku, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, reklamujemy wydział. To ja powtarzam, że najważniejsze jest to, żeby się odważyć ten pierwszy raz. Zrobić ten pierwszy krok i to już potem samo się nakręca.
4: Ja mam takie jedno spostrzeżenie, że najwięcej studentów dobrze integruje się na poziomie swojego roku i ze swoim rokiem. I tutaj ciekawostka. Uczelnia tworzy coraz więcej, coraz mniejszych kierunków. Więc tak jak kiedyś wykłady mogły być na przykład były wspólne dla kilku kierunków i na przykład przychodziło na nie, mówię kiedyś na zasadzie 20 lat temu, na przykład 200-300 osób, one były wspólne dla kilku wydziałów, no to teraz tendencja jest inna, czyli coraz mniejsze kierunki, bardziej wyspecjalizowane i tych studentów wtedy na roku już nie ma na przykład 300, tylko jest po 60 na, czy 30 na kilku innych kierunkach, więc to jest też takie zjawisko, że chcąc poznać bardzo wiele osób na uczelni, jest to trudne, bo ta decentralizacja jest tak duża, że jeśli nie mamy kontaktu z kimś, kto studiuje obok, albo studiuje w innym instytucie, no to po prostu ciężko, jeżeli tylko mijamy na korytarzu dane osoby, nigdy nie mamy okazji do takiej interakcji. Staram się to w jakiś sposób robić. Ja uważam, że właśnie zaangażowanie w samorządzie to jest najprostszy sposób na to, żeby poznać kogoś spoza swojej bańki kierunkowej, już nawet nie wydziałowej. Natomiast to jest, myślę, że taki istotny element całego tej układanki systemu, dlaczego tak się dzieje, że jest mniejsze zainteresowanie, mniejsza integracja, większe też problemy w zakresie nawiązywania nowych znajomości, czy dlaczego w niektórych miejscach umiera to życie studenckie, czy kulturalne, czy imprezowe.
1: Zatrważająca liczba młodych dorosłych, młodych ludzi czuje się samotnymi, a tutaj mamy też, tak jak mówicie, mało tego wychodzenia do ludzi, więc myślę, że wielu studentów czuje się samotnymi, a z drugiej strony też właśnie tej odwagi brakuje, żeby wyjść, żeby szukać, no to jak im pomóc?
3: Nie pociągniemy nikogo za rękę na siłę, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie przymusimy do działalności samorządowej, nie przymusimy do działalności w kole czy w innej organizacji studenckiej. My musimy zachęcić swoją osobą. Ja staram się na wydziale prowadzić tak, że zapraszam do telewizji studenckiej, zapraszam do radia, zapraszam do kół naukowych, zapraszam do działalności w samorządzie, w Radzie Samorządu Studentów Współpracujących. Tych organów jest mnóstwo. Mnóstwo jest miejsca i pokazujemy tą przestrzeń jak tylko umiemy. Ważne jest to, żebyśmy my zachęcali swoją osobą jako przedstawiciele tych studentów aktywnych, o ile tak to można nas nazwać, żebyśmy my mogli pokazywać tym studentom, czy to na inauguracji, czy to na jakichś otrzęsinach, czy to rozmawiając z nimi podczas szkoleń na temat praw i obowiązków studenta pierwszego roku. To jest dla nas przestrzeń, gdzie musimy dotrzeć do tych studentów, ale tu też jest duża, że tak powiem, przestrzeń, pole manewru dla wykładowców, bo na przykład u mnie na wydziale wykładowcy są bardzo aktywni, bardzo prostudenccy i rzeczywiście jesteśmy z niektórymi na tyle dobrze skomunikowani, że oni przekazują informacje, czy to samorządowe, czy różnego rodzaju inicjatywy, które się odbywają i rzeczywiście to wtedy ma duży odzew, ponieważ jeżeli wykładowca ci powie, że jest fajna inicjatywa, fajny projekt, w który można się zaangażować, to bardziej to zainteresuje niż gdzieś tam jakiś plakat, poster, czy post na Instagramie, czy Facebooku. Więc tutaj też uciekajmy się do autorytetów akademickich.
1: Mówicie o kołach naukowych, to też są takie właśnie zainteresowania. Skupiają zainteresowanych bardzo konkretnym tematem. Właśnie te wspólne pasje to to, co nas zbliża.
3: To prawda, koła naukowe to jest przestrzeń dla studentów, którzy rzeczywiście są w stanie wyspecjalizować się w danej dziedzinie, są w stanie się spotkać ze wspólnym hobby, ale też podkreślmy to, że koła naukowe to nie jest tylko siedzenie nad książkami czy szykowanie artykułów naukowych. Ja za czasów swojej działalności w kołach naukowych, no my robiliśmy na przykład koncert charytatywny, więc to jest działalność społeczna, prospołeczna. Są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, które rzeczywiście wtedy najbardziej zbliżają studentów, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko to, co

0: Myślę, że to jest to clue tego, że tak powiem, zintegrowania się.
1: Czyli co, jest nadzieja, że to życie studenckie w Poznaniu, ale nie tylko jednak, będzie się rozwijać i studenci nie zamkną się w swoich pokojach? Jaką przyszłość widzicie?
0: Studenci nie zamkną nigdy w pokojach, bo studenci, mimo że część tak zrobi, to zawsze pojawią się te jednostki, które wyciągną paczkę tych swoich znajomych, czy to z roku, czy paczkę znajomych, z którymi razem poszli na studia. Zawsze będą takie sytuacje, które doprowadzą do tego, że nawet minimalna ekipa, minimalna grupa gdzieś się zbierze i pokaże, że to życie akademickie dalej istnieje i funkcjonuje i ma się w miarę dobrze, tak? Bo studenci to jest tak specyficzna masa, można powiedzieć, że oni zawsze znajdą gdzieś ten czas na imprezę, znajdą ten czas na integrację. Mimo zapracowania, nawet my jako samorządowcy, którzy często wyjeżdżają w różne miejsca Polski, żeby też rozmawiać na temat różnych problemów, z którymi się borykają studenci, borykają się studenci działający w różnych gremiach uniwersyteckich. Też się dzielimy tymi swoimi doświadczeniami. Patrząc na twarze tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi toczymy różnego rodzaju dyskusje, z którymi też imprezujemy, z którymi też się często spotykamy, nie tylko w kwestiach samorządowych przy stole, ale też i na kawę na mieście, to wydaje mi się, że to życie akademickie nigdy, że tak powiem, nie straci na tej wartości i rzeczywiście dalej będziemy je tak przeżyli.
2: Ja mogę mieć taki niepopularny pogląd, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. Ta sytuacja w naturalny sposób zmieni się za lat kilka, jak do uczelni dojdzie ogromny niż demograficzny i może z powrotem będą ogromne kierunki, albo będzie jeden kierunek studiów, wspólne wykłady, więcej studentów będzie miało miejsca w akademikach, bo niestety po prostu widmo ogromnego spadku zagląda uniwersytetom w oczy i może wtedy na pewno będzie lepsze życie studenckie, się poprawi integracja i tak dalej, ale chyba nie tędy droga i trzeba myśleć, co się powinno dziać teraz.
3: Gościliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o życiu społecznym studentów opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studentów UAM. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
4: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
5: 131 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy rekordzista w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. On celowo nie powiem, w którym, żeby od razu nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ten ktoś zdał za 132 razem na same egzaminy teoretyczne, wydał około 6000 zł. Jest też inny rekordzista, on już 66 razy podchodził do egzaminu praktycznego, wydał na to ponad 10000 zł i podobno nadal walczy. Być może za jakiś czas będzie trochę łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Trochę ma się pozmieniać, a wszystko w związku z tym, że Unia Europejska chce ujednolicić przepisy dotyczące prawa jazdy czy samych egzaminów. Co ma się zmienić i czy faktycznie będzie łatwiej? O tym w programie Miasto Młodości porozmawiam dziś z moim gościem Beata Korzeniowska. Zapraszam, a ze mną już Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy i egzaminator.
6: Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia pewnych zmian, które, tak jak powiedziałaś, mają ujednolicić prawo w całej Unii Europejskiej. Obecnie zasady dotyczące naszych praw jazdy, może niekoniecznie przepisów ruchu drogowego, bo one różnią się tylko nieznacznie, natomiast inne zasady dotyczące egzaminów, uprawnień i tak dalej różnią się dość mocno, w zależności od tego, w którym kraju dane uprawnienia posiadamy. No i żeby zrobić ten porządek, to właśnie jest plan taki, żeby to uporządkować.
7: No to jedziemy od samego egzaminu, bo tu już będą zmiany.
6: Tak. Unia chce ujednolicić egzaminy na prawo jazdy, tak żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były jednakowe. One naprawdę mocno się różnią od siebie. W niektórych krajach wchodzą w skład tego egzaminu, na przykład manewry na matach poślizgowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
7: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin, a pojadę gdzieś i będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
6: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też w skład takiego kursu, na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowywania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
7: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą roku zdawać egzamin na prawo jazdy?
6: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C plus E.
7: Czyli ciężarówki.
6: Idę, tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o

0: o te kategorie. C czy C+, to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak? Kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtoratonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
1: I co innego, jak jedzie samo, co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
0: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak, które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje, skoro chcą zmienić też egzaminy. Może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
1: Właśnie, to testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
0: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w Wordzie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia, obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
1: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
0: przykład.
1: Zakup.
0: Na przykład.
1: Przez rok.
0: Czy gdziekolwiek.
1: Przez rok mam taksówkę w postaci
0: tak
1: syna i mojego samochodu.
0: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
1: Co jeszcze ma się zmienić?
0: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej, związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów.
1: Doliczyć no i w związku
0: z tym,
1: swoje.
0: Tak, będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
1: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie dość, że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże
0: tak
1: pieniążki,
0: mhm,
1: no to jeszcze można stracić prawo jazdy,
0: to
1: zbierając te punkty w całej Europie.
0: Zgadza się.
1: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
0: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory, tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów elektrycznych, które są ciężkie, no i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć.
1: Tak,
0: przy dużych SUV-ach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak? Że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak? Pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak? Dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy karawaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie. One często są same w sobie już na granicy, 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, no to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd. No i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
1: Ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
0: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
1: No to też będzie ułatwienie.
0: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
1: No, ale za granicę pakunki się zrobi za ciężkie. Wprowadzanie pomysłu w ogóle takich zmian. Pomyślałam, że to też jest takie kolejne wyzwanie dla takich osób jak ty, czyli instruktorów, którzy uczą przyszłych kierowców albo doszkalają tych kierowców, bo to są kolejne zmiany, kolejne rzeczy, o których wy musicie się dowiedzieć, poczytać, sprawdzić, a potem tych nowych kierowców też tego wszystkiego nauczyć.
0: No, szczególnie trzeba poczekać, aż one wejdą. Ze zmianami to jest tak, że często są bardzo duże projekty, fajne, a potem się okazuje, że większość z tego nie wyszła i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie i poczytać i, no i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakiś przejdą.
1: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
0: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż może te przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i to nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru. Tak? My troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami i liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
1: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
0: Na niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest z przyczepami kategorie, no, są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego, ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej, szczególnie jak na przykład mamy kategorię C+, czyli ciężarówkę z przyczepą, to są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje, to podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować w wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pochołków, tylko są pojazdy real, tak? Okay. Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
1: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
0: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do Wordu, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później im brakuje tego.
1: A teoria?
0: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią.
1: Pewnie. Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy?
0: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż trafiła się gafa, tak? Trafiły pytania z błędami, no to tutaj znajomość przepisów nam nie pomoże. No i trzeba szybciutko wtedy takie pytania eliminować. Całe szczęście część tych pytań jest dostępna i jeżeli w tej części chociaż są jakieś błędy, to można to zgłaszać przez różne portale, na których sobie te pytania ćwiczymy na komputerze w domu. No natomiast tych pytań jest niestety dużo, dużo więcej. Jeżeli tam w tej bazie oficjalnej są jakieś błędy, to trudno je wyłapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości, że nie zdali. Czasem tam z tą ich wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego jest różnie i nawet nie wiedzą, że w tym pytaniu był błąd. Ćwiczyłem ze swoim synem testy na prawo jazdy, to naprawdę niektóre pytania były nieciekawe, tak? A z niektórych po prostu były błędy.
1: A czy takie osoby, które idą na egzamin, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, powinny się zastanowić, czy to dalej ma sens, czy to jednak jest jakoś pechowo, czy może lepiej nie?
0: Nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to zawsze się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności, nie zdaję drugiego, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak, a w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej, i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę, jak się powiedział A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu. Tak?
1: Z jednej strony mógłbyś powiedzieć, dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
0: Oczywiście, mógłbym, ale nie tym rzecz. Jest nie. Tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba, widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto Młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8.